0: kalendarzach. Piątek to 15 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Amerykańscy kongresmeni żądają wyjaśnień w sprawie rzekomego wstrzymania wyjazdu amerykańskiej grupy pancernej do Polski. W jej skład wchodzi ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. O szczegółach Paweł Żuchowski.
2: Na Kapitolu ogromne zdziwienie. Roger Wicker, szef tej Komisji Sił Zbrojnych Senatu, nie ukrywa, że informacja go zaskoczyła. Stwierdził, że jest w kontakcie z Pentagonem, ale nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Jane Shaheen podkreśla, że o sprawie dowiedziała się z mediów i czeka na wyjaśnienia. Zaznaczyła, że jest przeciwko zmniejszeniu liczby sił USA w Europie. Wiem, że informacji oczekują też dyplomaci państw ze wschodniej flanki NATO. Jeden z ambasadorów powiedział mi, że informacje, choć dotyczą Polski, są niepokojące dla całego regionu i że będzie wspierał w tej sprawie Bogdana Klicha, szefa naszej placówki dyplomatycznej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Rosja wybiera eskalację zamiast negocjacji. Tak najnowszy rosyjski atak na Kijów komentuje kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jak dodał, Niemcy nadal stoją po stronie Ukrainy, a Kijów i jego partnerzy pozostają gotowi do rozmów o sprawiedliwym pokoju. Przypomnę, zeszłej nocy w ataku na Kijów zginęło ponad 20 osób, w tym troje dzieci. W stolicy Ukrainy dzisiaj ogłoszono żałobę. Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych. Tak mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Dlaczego stopy procentowe nie spadną? O tym Krzysztof Berenda.
3: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Dlatego stopy procentowe nie będą już obniżane.
4: Obniżane? Nie. To już tą dyskusję skończyliśmy w marcu. Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone. Ja bym powiedział, nie do końca roku, tylko nawet przez całe pierwsze półrocze przyszłego roku to nie widzę tam przestrzeni na obniżkę.
3: Mówi Ludwik Kotecki i dodaje, że Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
4: W sytuacji, kiedy ceny ropy by zaczęły przekładać nam na inne towary niż tylko ceny benzyny. To jest, dzisiaj jeszcze tego nie ma, jest troszeczkę za krótki okres, żeby to było, ale jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
3: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
0: To nie będzie pogodny dzień, to nie będzie pogodny weekend. Niestety deszcz, burze, wszystko to zdarzyć się może w ciągu kilku najbliższych dni. W tej chwili najcieplej w Katowicach prawie 12 stopni, najzimniej niecałe 3 w Resku na zachodnim Pomorzu. A dzisiaj wprawdzie będzie dość ciepło, solidny dwucyfrowy wynik pojawi się, to jednak na niebie rządzić będą chmury, z tych chmur opady deszczu, a niewykluczone, że lokalnie także że zagrzmi. Warunki biometeo niestety dzisiaj nie najlepsze.
5: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Impuls. O tym mówiliśmy w czwartek. Prawie 89 milionów złotych trafi do powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, doradztwa zawodowego oraz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie obejmie także bony szkoleniowe i płatne staże, a wysokość dotacji na założenie firmy może sięgać ponad 55 tysięcy złotych. Z programu skorzysta blisko 5 tysięcy osób, a według szacunków zatrudnienie znajdzie około 2 tysiące mieszkańców regionu. Wsparcie trafi m.in. do urzędów pracy w Puławach, Rykach oraz Lubartowie. Tymczasem w powiecie ryckim ruszą kolejne inwestycje drogowe. Przebudowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach Zawitała oraz Niedźwiedź. W starostwie podpisano umowę na modernizację 3 fragmentów tras o łącznej długości ponad 2 km. Prace obejmą kompleksową wymianę nawierzchni i poprawę parametrów technicznych dróg. Zadanie zrealizuje przedsiębiorstwo robót drogowych z Lubartowa. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Większość środków pochodzi z dofinansowania rządowego, a pozostałą część pokryją powiat rycki oraz gmina Nowodwór. Z okazji Dnia Farmaceuty obchodzonego 14 maja zwracamy uwagę na problem polipragmazji, czyli przyjmowania wielu leków jednocześnie. O tym mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Zjawisko polipragmazji może być dla pacjenta bardzo niebezpieczne. Leki, a także suplementy diety oraz zioła oddziałują na nasz organizm, ale także na siebie nawzajem. Polipragmazja jest groźna dla każdego, jednak najbardziej dla osób starszych, które często zmagają się z wieloma chorobami i w związku z tym przyjmują wiele leków. Kiedy przyjmujemy jednocześnie 5 leków, prawdopodobieństwo negatywnych interakcji wynosi nawet 50%.
5: Specjaliści przypominają, że wszystkie przyjmowane leki warto konsultować z lekarzem. Dodajmy, że przeterminowane leki należy oddawać do specjalnych pojemników w aptekach, a nie wyrzucać do zwykłych odpadów. Poniatowa znalazła się w gronie najbardziej zielonych miast Europy. W tegorocznym rankingu Cool City Index miasto zajęło pierwsze miejsce w województwie lubelskim, 7 w Polsce i 109 w Europie spośród ponad 11 tysięcy ocenianych miast z 27 krajów. Ranking uwzględnia m.in. ilość terenów zielonych, warunki wodne, bioróżnorodność oraz wpływ przestrzeni miejskiej na komfort życia mieszkańców. Wysoka pozycja Poniatowej to efekt dużej liczby terenów rekreacyjnych i bliskości natury. Samorząd zachęca mieszkańców i turystów do korzystania z zielonych przestrzeni oraz atrakcji na świeżym powietrzu. W Puławach rozpoczęła się 17. edycja powiatowego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży pod hasłem Mój Świat. W tegorocznej odsłonie uczestnicy mają za zadanie przygotować wiersze lub opowiadania inspirowane Puławami oraz postacią księżnej Izabeli Czartoryskiej. Prace można nadsyłać drogą elektroniczną do końca maja. Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. W sobotę Muzeum Czartoryskich w Puławach ponownie otworzy swoje drzwi dla zwiedzających w ramach Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Na gości czekać będą nie tylko stałe ekspozycje, ale również specjalnie przygotowane wystawy czasowe, mówi Zbigniew Kiełb z Muzeum Czartoryskich w Puławach.
7: Zaczynamy, można powiedzieć, niecodziennie, inaczej od potrójnego wernisażu wystaw w Domu Aleksandryjskim. Zaczynamy o godzinie 17:00, wstęp wolny. Tutaj zobaczą Państwo wystawę dotyczącą pamiątek po zmarłej pani Marii Zaborowskiej. Zobaczą Państwo masę fotografii dotyczące Puław okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz wyjątkową wystawę malarstwa pana Andrzeja Tuźnika dotyczącą również modernistycznych Puław. Dla gości, którzy przybędą do nas na wernisaż wystawy, nie zabraknie wyjątkowej niespodzianki upamiętniającej 120. rocznicę nadania Puławą praw miejskich, ale również będzie to niespodzianka, w której będą Państwo mogli zobaczyć cykl 4 wystaw przygotowanych przez pracownię w latach 2024-2026 na okoliczność wspomnianego jubileuszu. Myślę, że Państwo się domyślają, co to jest za niespodzianka. Ilość tych niespodzianek jest ograniczona. O godzinie 19:00 rozpoczynamy pełną skalową noc muzeów. Bilet w cenie 5 zł. Do zakupienia w kasie głównej Muzeum Czartoryskich w Puławach, czyli w pałacu, i tam poza stałą wystawą Ojczyzno, niechaj cię uwiecznie, będą Państwo mogli zobaczyć wystawę otwartą pod koniec sezonu turystycznego 2025 między sztuką a sercem, akwarelowa opowieść o pani na Puławach. Wybitni akwareliści grupy lubelskiej zaprezentują Państwu wspaniałe obrazy dotyczące naszych Puław, historii wspomnianej pani na Puławach, czyli księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nowość w tym roku to wystawa Sublime, która dotyczy niezwykłej kolekcji rekonstrukcji ubiorów damskich, czyli coś dla pań. Mówimy tutaj o okresie końca wieku XIX i początku wieku XX. Wszystko to przepięknie przygotowało atelier Nomina Rose. Proszę mieć na uwadze, że ta wystawa nie jest w jednym miejscu. A to dlaczego? Jak Państwo przyjdą do nas, to się przekonają. Będzie to miła niespodzianka. Jeśli chodzi o wysłuchanie, to przygotowaliśmy coś dla pań. Ta wystawa też jest dedykowana głównie paniom, chociaż myślę, że i panowie coś fajnego też podejrzą, podsłuchają. Będzie o godzinie 20:30 i 21:30 dwa wykłady pod tytułem Pani na Puławach, też o strojach księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nie zapominamy o najmłodszych naszych uczestnikach nocy muzeum. muzeum, dział edukacji Muzeum Czartoryskich w Puławach przygotował dla nich bardzo ciekawy quest, który dotyczy historii oczywiście, ale jest związany z rocznicą wspomnianą nadania Puławom praw miejskich i ten quest będzie się odbywał między Muzeum Czartoryskich, czyli pałacem, a Domem Aleksandryjskim. Ułatwienie dla Państwa będzie przejście przez skrzydło pałacu bezpośrednio do Domu Aleksandryjskiego, gdzie będę na Państwa czekał z czterema wystawami. Wystawą stałą, monety, medale w dzieje Puław wpisane. Tutaj historia Puław społeczno-gospodarcza od XV do XIX wieku. Natomiast najnowsze trzy wystawy to obrazy wspomnień, pamiątki po Marii Zaborowskiej przekazane przez syna do Muzeum Czartoryskich w Puławach. Puławy w cieniu zakładów azotowych. Myślę, że dla tysięcy mieszkańców Puław będzie to wyjątkowa podróż do korzeni, do dzieciństwa, do tych Puław lat 60., 70., czyli modernistycznych, nowoczesnych Puław przy wielkim kombinacie chemicznym, o którym jest jak najmniej, jeśli chodzi o wystawę. Natomiast tutaj na pierwszym planie jest podróż po nowoczesnych Puławach, mieszkańcy Puław, ich codzienność, odpoczynek, rekreacja. Więc zapraszam serdecznie. Natomiast nową, niespotykaną, niebywałą wystawą, nie wiem nawet jak odmienić, nie było tego w Puławach, nie było tego w województwie lubelskim. Wyjątkowa wystawa Puławy, ludzie, miasto, modernizm Andrzeja Tuźnika. 10 wyjątkowych obrazów dosyć sporych gabaretów, na których autor pokazuje swoją wizję, czy też spojrzenie na źródła ikonograficzne, czyli dawne fotografie, ale będą mogli Państwo zobaczyć, jak artysta postrzega ten obraz historyczny i przemyca to na swoje płótna, a jednocześnie w mojej ocenie pokazuje pewne wspomnienia, pewne obrazy dzieciństwa. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście będzie można spotkać się z autorem, czyli wspomnianym panem Andrzejem Tuźnikiem na wernisażu. Ja też będę do Państwa dyspozycji do godziny 23 oraz koleżanki z pozostałych działów. Będziemy próbowali się Państwem zaopiekować pod względem edukacyjnym. Myślę, że będzie to ciekawa noc, pełna wielu przeżyć i miłej lekcji historii zupełnie w innym wydaniu. Zapraszamy serdecznie.
5: Organizatorzy podkreślają, że przygotowane wystawy będzie można oglądać także po zakończeniu Nocy Muzeów w ramach regularnego zwiedzania muzeum.
0: Kiedy pojawia się piątek, piąteczek, piątunio, jakoś tak inaczej człowiek podchodzi do życia i inaczej podchodzi do dnia. Mam nadzieję, że nie będzie wam się zbytnio dłużył. Na pewno przemkniemy szybciutko przez poranek, a my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas czas na kartkę z kalendarza. Okazje do świętowania, bo dzisiaj od nich zaczynamy. Jest ich sporo. Mamy Międzynarodowy Dzień Rodzin, jest Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, jest Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Światowy Dzień Kangurowania, Patronalne Święto Rolników i jest Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. No dzisiaj wszyscy ci, którzy korzystają z tego środka komunikacji, łatwo mieć nie będą, zważywszy na okoliczności przyrody. Słońce wstało dzisiaj 20 minut przed piątą, zacznie zachodzić 23 minuty po 20, a dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 42 minuty. 15 dnia maja swoje imieniny świętują Zofia, tak jest, to ta zimna Zośka. Jest także Nadzieja, Izydor, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz, a także Florenty. Od nas oczywiście najlepsze życzenia.
1: Radio Impuls.
0: Na Lubelszczyźnie, jak i wreszcie kraju, trochę zamieszania w ten weekend pogodowo nam się szykuje. Dzisiaj jeszcze dość pogodnie, okresami wzrastać będzie tylko zachmurzenie. No i kiedy już mnóstwo chmur pojawi się na niebie, mogą pojawić się także słabe opady deszczu. Deszczowo na pewno będzie w sobotę i niedzielę, tak zapowiadają synoptycy, tak więc weekend nie zapowiada nam się zbyt dobrze. Na pewno jeszcze ciepło, bo dzisiaj 20 stopni, jutro 15, w niedzielę 17. No i chyba nasz region najcieplejszy w Polsce będzie w ten weekend. Czy to jest jakieś pocieszenie?
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Człowiek przyzwyczaja się do dobrego, prawda? Wyobrażacie sobie świat bez ciepłej wody w kranie? No, niektórzy muszą sobie tak jakoś radzić. Nie wiem, czy słyszeliście, to historia sprzed wielu lat. Alcatraz to było jedyne więzienie federalne w Stanach Zjednoczonych, które zapewniało więźniom gorące prysznice. No i wynikało to z logiki myślenia pracowników tego więzienia. Wydumali, że więźniowie, którzy przyzwyczają się do ciepłej wody, no nie będą w stanie wytrzymać zimnej wody Zatoki San Francisco, gdyby im przyszło do głowy, żeby uciekać. My nigdzie nie uciekamy, zostajemy z wami. Nieważne, jaką wodę mamy w kranie, ważne, że za chwilę pięknie wam zagramy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Niezbyt zadowoleni będą organizatorzy imprez plenerowych. Generalnie wszyscy ci, którzy planowali w ten weekend wypoczynek na świeżym powietrzu, no chyba delikatnie muszą skorygować swoje plany. No, o pogodzie, która nie będzie nas rozpieszczała, powiem po godzinie 7, a za chwilę punktualnie o tej godzinie przekażemy wam kolejne wiadomości.
1: Reklama.
2: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
3: Dyskontowe asy Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Po reklamie.
0: Dziś piątek, to 15 dzień maja. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy was na wiadomości.
14: Magdalena Krawczak, zapraszam na poranne wydanie wiadomości Radia Impuls. Jest kolejne ognisko ptasiej grypy na Lubelszczyźnie. Wirusa wykryto w gospodarstwie w miejscowości Halasy w gminie Międzyrzec Podlaski. Hodowano tam około 5000 kaczek. To już 12 w tym roku przypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie lubelskim. Służby weterynaryjne prowadzą działania, które mają zapobiec dalszemu szerzeniu się choroby i ochronić okoliczne hodowle. Specjaliści przypominają, że wirus jest szczególnie groźny dla drobiu i może oznaczać duże straty dla hodowców. Ryzyko zakażenia się ludzi pozostaje niewielkie. A teraz zwracamy się do kierowców, którzy planują dziś jechać przez gminę Przyłęk. Z powodu prac drogowych na trasie ze Szczęścia do Babina wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku od drogi krajowej nr 12 do skrzyżowania z drogą powiatową Zielonka-Łaguszów. Uważajcie w okolicach prac i weźcie pod uwagę, że dojazd tą trasą może się wydłużyć. A nowa droga ma otworzyć Dęblin na inwestycje. Miasto podpisało umowę z firmą, która wybuduje trasę prowadzącą od ulicy Skotnickiego do terenów inwestycyjnych. Samorząd przygotuje dokumentację projektową i uzyska niezbędne pozwolenia, a nowy ciąg komunikacyjny ma umożliwić budowę zakładu produkcyjno-magazynowego. Władze Dęblina podkreślają, że inwestycja to kolejny krok w kierunku rozwoju miasta i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Pewność siebie, emocje i codzienna równowaga. O tym będą warsztaty dla kobiet, które startują w Puławach już dziś. Choć zainteresowanie takimi spotkaniami rośnie, wokół nich wciąż nie brakuje stereotypów. Jak odbierają je mężczyźni? Mówi Wojciech Antosz, Fundacja Piękne, Silne, Wyjątkowe.
1: U niektórych one mogą wywoływać lęk, szczególnie u panów. Mówię to ze swojej perspektywy, bo może być tak, że niektórym zacznie kiełkować w głowie stwierdzenie, że jak moja żona, partnerka, kobieta pójdzie na takie warsztaty, to coś się złego zacznie dziać w moim związku. No i właśnie o to chodzi, żeby też przekonać panów do tego, że nieprawda. Może być zupełnie odwrotnie. Może zacząć dziać się coś dobrego, może być lepiej, bo skoro to mają być warsztaty, które mają dać jakieś takie mentalne wytchnienie kobietom, to automatycznie przekłada się to na wszystko, z czym mamy do czynienia, łącznie z tym partnerstwem.
14: Cykl warsztatów, które poprowadzi aktorka i trenerka Sylwia Nowiczewska, ruszy już dziś. Zainteresowane panie powinny zgłosić się pod adres Lubelska 25 w Puławach o godzinie 17. Dzisiejsze spotkanie będzie zapoznawcze i bezpłatne. Na razie to wszystko z regionu, a teraz sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i ze świata.
7: Donald Trump zmniejsza liczbę żołnierzy USA w Europie. Pod takim tytułem telewizja CNN na swojej stronie internetowej opisuje kulisy decyzji Pita Hegseta.
13: Notatka podpisana przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych według CNN nagle wstrzymała planowane rozmieszczenie drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej pierwszej dywizji kawalerii, która miała rotacyjnie przemieszczać się przez Polskę i inne kraje, w tym kraje bałtyckie i Rumunię. Część personelu brygady była już w Europie i teraz musi wrócić do USA.
7: W notatce anulowano również rozmieszczenie w Niemczech batalionu specjalizującego się w wystrzeliwaniu rakiet i pocisków dalekiego zasięgu oraz nakazano usunięcie z kontynentu dowództwa w Europie nadzorującego te zdolności.
13: Zmiana nastąpiła po tym, jak Donald Trump skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran i wielokrotnie krytykował państwa NATO za brak udziału w wojnie z Iranem.
7: Przypominamy, rzecznik Pentagonu Sean Parnell 1 maja ogłosił, że Pentagon wycofa około 5000 żołnierzy z Niemiec po dokładnym przeglądzie sił Departamentu w Europie.
13: Odwołanie zaplanowanych rotacji miałoby być sposobem na obejście wyzwań logistycznych związanych z szybkim wycofaniem sił stacjonujących na stałe w Niemczech, zwłaszcza tych, których rodziny również są w Europie.
7: No i teraz liczby. W brygadowej grupie bojowej, której rozmieszczenie w Europie zostało odwołane, znajduje się około 4700 żołnierzy, w batalionie rakiet dalekiego zasięgu ponad 500 wojskowych, zatem 5200 osób personelu.
13: Polski rząd od wczoraj uspokaja, dementując informacje, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony.
15: Dementuje informacje, jakoby Amerykanie podjęli decyzję o ograniczeniu swojego kontyngentu w Rzeczypospolitej.
7: Tak powtarzał wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Szef CIA John Ratcliffe w Hawanie. To jest pierwsza taka podróż szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej na Kubę od czasu rewolucji w tym kraju w 1953 roku.
13: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Pawle, co wiemy o tej wizycie?
16: Dzień dobry. Szef CIA spotkał się w stolicy Kuby, Hawanie, z przedstawicielami kubańskiego rządu. Miał przekazać władzom Kuby wiadomość od prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone poważnie angażują się w kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy dokonują zmian. Trump chce zaangażować się w zmiany na wyspie. W komunikacie rządu w Hawanie napisano, iż obie strony podkreśliły swoje zainteresowanie rozwijaniem dwustronnej współpracy między organami ścigania w interesie bezpieczeństwa obu krajów, a także bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. Od kilku dni wiadomo także, że Stany Zjednoczone są gotowe przekazać Kubie pomoc humanitarną. Miałoby to się odbyć poprzez Kościół katolicki. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Na Lubelszczyźnie, jak i wreszcie kraju, trochę zamieszania w ten weekend pogodowo nam się szykuje. Dzisiaj jeszcze dość pogodnie, okresami wzrastać będzie tylko zachmurzenie. No i kiedy już mnóstwo chmur pojawi się na niebie, mogą pojawić się także słabe opady deszczu. Deszczowo na pewno będzie w sobotę i niedzielę, tak zapowiadają synoptycy, tak więc weekend nie zapowiada nam się zbyt dobrze. Na pewno jeszcze ciepło, bo dzisiaj 20 stopni, jutro 15, w niedzielę 17. No i chyba nasz region najcieplejszy w Polsce będzie w ten weekend. Czy to jest jakieś pocieszenie?
17: Dziś jest dzień dojazdu rowerem do pracy. A my co, Marek?
0: My jak zwykle na posterunku o tej porze. Nieważne jak dotarliście do pracy, ważne, że jesteście z nami.
17: Ewelina Kraczek
0: i Marek Moc.
17: Dzień dobry.
18: Radio Impuls.
19: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: To poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czy to będą dobre wieści w horoskopie? Sprawdzimy.
1: Sprawdzamy, co słychać u zodiakalnych ryb. Otóż w nadchodzących dniach twoja intuicja będzie działać jak najlepszy GPS, więc nie bój się płynąć pod prąd własnych pomysłów. To idealny czas, by odłożyć na bok tabelki i pozwolić sobie na odrobinę kreatywnego chaosu, który przyniesie niespodziewane rozwiązanie.
0: Koziorożec, twoja lista zadań w końcu zacznie topnieć, a ty poczujesz, że masz sytuację pod całkowitą kontrolą. Gwiazdy sugerują jednak, byś między jednym sukcesem a drugim znalazł chwilę na prawdziwy reset. Świat się nie zawali, jeśli przez godzinę będziesz nieuchwytny.
1: Wago, w tym tygodniu twoim największym atutem jest dyplomacja, dzięki której możesz pogodzić nawet najbardziej zwaśnione strony w swoim otoczeniu. Pamiętaj tylko, by w szukaniu balansu między potrzebami innych nie zapomnieć o własnej wygodzie i małych przyjemnościach.
2: Radio Impuls.

0: świątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Ale mamy fajne święto dziś, Marek. Dzień niezapominajki. Tak, 15 dzień maja to taki nasz polski odpowiednik walentynek, ale w dużo szerszym znaczeniu. Nie chodzi tylko o zakochanych, ale o to, żebyśmy po prostu o sobie nie zapominali.
0: Ale ten dzień ma jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie. Ten mały kwiatek ma nam przypominać o ochronie polskiej przyrody.
1: Też. Ale jeśli od dawna do kogoś nie zadzwoniliście, bo nie było czasu na przykład, to właśnie dziś jest idealny moment.
0: No, my za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Muzyka wybrana dla
2: ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
0: Dzisiaj jeszcze ciepło w Puławach, 20 stopni, jutro 15, 17 w niedzielę. No i takie dość sympatyczne wartości będą w kolejnych dniach. 20 pojawić ma się w okolicach wtorku, środy. Informują fachowcy od pogody. Dzisiaj zmienne zachmurzenie, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Mokro zrobi się jutro i w niedzielę. Tak więc weekend nie będzie zbyt przyjemny. Wiatr nie powinien nam dzisiaj dokuczać, choć po południu no te podmuchy mogą być zdecydowanie silniejsze. Tak więc wszystko dzisiaj zdarzyć się może.
2: Słuchasz Radio.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Przeglądam portale, strony sportowe i wszędzie jedno nazwisko: Robert Lewandowski.
0: No tak, kończy mu się kontrakt z Barceloną, podobno coraz bliżej mu do Arabii Saudyjskiej.
1: A Arabowie mieli mu zaoferować, uwaga, 90 milionów euro za sezon. Od razu sprawdziłam, ile to jest na złotówki, Marek. 384 miliony złotych za sezon. Czy ty to sobie wyobrażasz?
0: No, można za to kupić kilka wysp, pół ekstra klasy, albo codziennie przez resztę życia dolewać sobie złote płatki do kawy.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram.

0: Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: uzupełnić prognozę pogody dziś, a brzmi...
1: Na świętą Zofię deszcz po polach bije. No, trochę się sprawdza niestety.
0: Tak, tak. Dziś zimna Zośka, tak. Prawda? Według tradycji ludowej to ostatni dzień, w którym mogą wystąpić wiosenne przymrozki. No, od jutra ogrodnicy mogą spać spokojnie.
1: Ale czy tak będzie? Sprawdzimy też po wiadomościach. Te już za kilka chwil, punktualnie o 8:00.
2: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8:00, piątkowy poranek, przed nami wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Mieszkanka gminy Kazimierz Dolny padła ofiarą oszustów działających metodą na inwestycje, ale nie straciła pieniędzy dzięki szybkiej reakcji pracownika jednego z puławskich banków. 67-latka znalazła w internecie ogłoszenie zachęcające do inwestowania oszczędności. Po wypełnieniu formularza skontaktował się z nią rzekomy doradca finansowy, który nakłonił ją do wpłaty 1000 zł. Później oszuści próbowali wyłudzić kolejne pieniądze, strasząc kobietę, że w przeciwnym razie straci dom. W pewnym momencie na jej koncie została zaciągnięta pożyczka w wysokości 20 000 zł. Seniorka nabrała podejrzeń i zgłosiła się do banku. Dzięki czujności pracownika udało się zablokować przelew i zatrzymać pieniądze, zanim trafiły do oszustów. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie ufać internetowym ofertom szybkiego zysku oraz nie przekazywać danych do bankowości osobom poznanym w sieci. Ponad 120 mieszkańców Lubelszczyzny rozpoczęło swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej. W Wczoraj rano przed koszarami na Majdanku w Lublinie stawili się nowi ochotnicy, którzy zasilili szeregi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród nich są studenci, uczniowie, osoby pracujące w różnych zawodach, a także rezerwiści wracający do szkolenia. Dla wielu z nich to pierwszy kontakt z wojskiem i okazja do zdobycia nowych umiejętności, między innymi z zakresu strzelectwa, taktyki czy pierwszej pomocy. Całość zakończy egzamin w warunkach zbliżonych do realnych działań wojskowych. Ochotnicy, którzy ukończą szkolenie, złożą przysięgę wojskową 29 maja na Placu Litewskim w Lublinie. Ta uroczystość będzie częścią obchodów 10-lecia Lubelskiej Brygady. A już jutro lokalne muzea, galerie i zabytkowe obiekty otworzą swoje drzwi po zmroku. Przed nami kolejna odsłona Nocy Muzeów. Co czeka na gości Puławskiego Pałacu Czartoryskich?
5: O godzinie 19 rozpoczynamy pełną skalową Noc Muzeów. Bilet w cenie 5 zł do zakupienia w kasie głównej Muzeum Czartoryskich w Puławach, czyli w pałacu. I tam poza stałą wystawą Ojczyzny No niechaj cię uwiecznie, będą Państwo mogli zobaczyć wystawę otwartą pod koniec sezonu turystycznego 2025 między sztuką a sercem, akwarelowa opowieść o pani na Puławach. Wybitni akwareliści grupy lubelskiej zaprezentują Państwu wspaniałe obrazy dotyczące naszych Puław, historii wspomnianej pani na Puławach, czyli księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nowość w tym roku to wystawa Sublime, która dotyczy niezwykłej kolekcji rekonstrukcji ubiorów damskich.
0: Mówił Zbigniew Kiełp z Muzeum Czartoryskich w Puławach. O innych planach tej placówki na sobotni wieczór będziemy dziś jeszcze mówić. A na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
16: Polska wcale nie musi stracić 4000 amerykańskich żołnierzy. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym przez pewien czas po prostu będzie ich mniej w naszym kraju, ale tylko chwilowo. To ustalenia naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego.
17: A chodzi o planowaną rotację wojsk USA do Polski. Przypominamy, 4000 żołnierzy nie przyleci bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, ale nie oznacza to automatycznie zmniejszenia amerykańskiej obecności nad Wisłą.
16: I o poranku właśnie Paweł Żuchowski z nami na linii z najnowszymi ustaleniami. Witamy, Pawle, i prosimy o szczegóły.
18: Dzień dobry. W grę może wchodzić inny wariant. Przerzucenie do Polski części sił z Niemiec, gdzie Amerykanie od dawna zapowiadają redukcję swojego kontyngentu. Powiedziało mi o tym kilka źródeł. W praktyce pozwoliłoby to administracji USA jednocześnie zrealizować polityczną zapowiedź ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech, a być może i w innych krajach, oraz utrzymać w Polsce około 10 000 amerykańskich żołnierzy. Przypomnę, Donald Trump nie zapowiadał redukcji w Polsce. Kilka miesięcy temu, gdy pytałem go o to, powiedział, że nie ma takich planów. Sugerował, że jak będzie trzeba, wyśle do Polski więcej żołnierzy. Z moich informacji wynika także, że w ostatnich miesiącach polscy politycy w czasie rozmów z przedstawicielami USA konsekwentnie słyszeli, że zgodnie z zapowiedzią Trumpa nie są planowane redukcje w naszym kraju. Powoływali się właśnie na wypowiedź Trumpa w odpowiedzi na moje pytanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
17: Departament Obrony USA publicznie jednak do tej pory nie wytłumaczył jednak w pełni swojej decyzji. Jedynym wyjątkiem jest wypowiedź pełniącego obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu, Joela Valdeza, dla Politico. On zaprzecza, by decyzja sekretarza obrony Pita Hegseta była nagła, jest efektem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych dowódców amerykańskich sił zbrojnych w Europie i całego łańcucha dowodzenia. Czytamy w oświadczeniu cytowanym przez portal Politico.
16: Według Politico decyzja jednak zaskoczyła decydentów po obu stronach Atlantyku.
17: Nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego nastąpi, powiedział jeden z amerykańskich urzędników cytowanych przez portal, dodając, że europejscy i amerykańscy oficjele spędzili ostatnie 24 godziny na rozmowach telefonicznych, próbując zrozumieć decyzję i dowiedzieć się, czy czekają ich jeszcze jakieś niespodzianki.
1: Dzisiaj jeszcze ciepło w Puławach, 20 stopni, jutro 15-17 w niedzielę. No i takie dość sympatyczne wartości będą w kolejnych dniach. 20 pojawić ma się w okolicach wtorku, środy, informują fachowcy od pogody. Dzisiaj zmienne zachmurzenie, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Mokro zrobi się jutro i w niedzielę. Tak więc weekend nie będzie zbyt przyjemny. Wiatr nie powinien nam dzisiaj dokuczać, choć po południu no te podmuchy mogą być zdecydowanie silniejsze. Tak więc wszystko dzisiaj zdarzyć się może.
19: komu jeszcze zimno, przypominamy, że już w przyszłym tygodniu się wygrzejemy. Ciepło zmierza w naszym kierunku. Potwierdzasz, Marek?
1: Na pewno nie zaprzeczam.
19: No dla mnie to jest myśl krzepiąca. Ale my też będziemy was na pewno rozgrzewać muzyką. Koniecznie zostańcie z nami. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
20: Radio Impuls.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dziś świętujemy wynalazek, który w 1940 roku wywołał w Stanach Zjednoczonych większe zamieszanie niż jakakolwiek premiera iPhone'a teraz.
0: No, zabrzmiało groźnie. A co to było? To jakiś strajk generalny?
1: To był nylonowy dzień. O tak powiedzmy. 15 dzień maja nylonowe pończochy trafiły do sklepów. Kobiety oszalały w samym Nowym Jorku. W jeden dzień sprzedano 72 tysiące par pod sklepami dantejskiej sceny. Wiesz, wszyscy chcieli mieć, wszystkie kobiety chciały mieć pończyny wytrzymałe jak stal.
0: Czyli dzisiejsze wyprzedaże to przy tym spacerek po parku, tak?
1: Tak, tak. Nylon był wtedy symbolem luksusu, nowoczesności. No pani zakładała je prosto na ulicy, żeby sprawdzić, czy faktycznie się nie rwą.
0: Panowie, jeśli wasze partnerki spędzają w garderobie dużo czasu, pomyślcie, że w 1940 roku za parę nylonów trzeba było stoczyć prawdziwą bitwę.
1: Drogie panie, jeśli jeszcze stoicie na przykład teraz przed lustrem i zastanawiacie się, co na siebie włożyć, przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych.
2: Radio Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mówiliśmy już dziś o dojeździe do pracy rowerem, że to nie my, nie my. Nie, nie.
0: A naukowcy podkreślają, że osoby, które wybierają rower, są rano bardziej przytomne, no i potrafią szybciej wejść na obroty niż ci, którzy przyjeżdżają do pracy samochodem.
1: No ciekawe, jak to wygląda u was. Kto dziś dotarł do pracy na dwóch kółkach, pomimo pogody na przykład? Jednorazowa przygoda, czy już taki stały rytuał?
0: Dajcie znać. Formularz kontaktowy oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej. Sprawdzimy, czy rower to dziś środek transportu, czy styl życia na przykład. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
13: O reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1004 hektopaskali będzie w ciągu dnia stabilne. Biometr jednak jest nie najlepszy. Do tego jeszcze dość silny i porwisty wiatr też nie będzie nam poprawiał nastrojów. No może słoneczko, które momentami będzie wyglądało za chmur, trochę ten nastrój poprawi, ale pojawić mają się też przelotne opady deszczu. Mokra ma być sobota, mokra ma być niedziela. Jutro 15 stopni, w niedzielę 17.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 15 dzień maja w kalendarzu to piątkowy poranek. Przyznaję, ja jestem trochę niewyspana, Marek, bo kibicowałam wczoraj Idze, która no, przegrała niestety z Eliną Spitoliną i nie awansowała do finału. A ty jak?
1: No
0: ty jak?
1: Przecież mecz trwał dwa dni. Zaczął się w czwartek, skończył w piątek. No spałem oczywiście. No to ty jesteś niewyspana. A co ma powiedzieć Iga? Pewnie cała w nerwach jeszcze na tej porze.
0: Iga, my wierni kibice uważamy, że Roland Garros będzie twój.
2: Radio Impuls. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście,

0: Nowy Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: To pewne, niskie ceny są.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia

0: 15 dzień maja w kalendarzu, mamy piątek, a o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: O, piękne wydarzenie. Rok 1928. Myszka Miki po raz pierwszy pojawił się na ekranie. To był film Playing Crazy, zdaje się?
0: Przypominamy, w 1940 w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy sprzedano pończochy nylonowe, o czym już wspominaliśmy.
1: I jeszcze rok 1957. Wielka Brytania przeprowadziła pierwszą próbę z bombą wodorową.
0: A te najważniejsze aktualne wiadomości już za kilka chwil. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9, a w piątkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
7: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls od przypomnienia, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii na drodze. Policjanci zezwolenia badają okoliczności groźnego zdarzenia, jakie miało miejsce w Zwoleniu na spotkaniu ulic Kościuszki i Jagiełły. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe po tym, jak kobieta kierująca jednym z nich nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, wykonując manewr skrętu w lewo. 42-latka była trzeźwa, a wiozła samochodem dzieci w wieku 5 i 10 lat. Po zdarzeniu wszyscy trafili do szpitala. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy powiat na Rydzki. Historyczna strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy przejdzie modernizację. Gmina podpisała już umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich. Prace obejmą kompleksową termomodernizację budynku OSP, który powstał w latach 70. Zaplanowano m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, unowocześnienie ogrzewania, nową instalację elektryczną i energooszczędne oświetlenie. Na budynku pojawi się także instalacja fotowoltaiczna oraz system zarządzania energią. W ramach inwestycji poprawiona zostanie również dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie prace mają potrwać do końca września tego roku. I zostajemy w temacie inwestycji. Lepszy dostęp do wody i nowocześniejsza kanalizacja. Takie zadania zostaną podjęte w naszym regionie dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, mówi Anna Nycz z Zespołu Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
8: Gminy Baranów, Kock i Chodel otrzymały umowy na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Łączna kwota wręczonych umów to ponad 7 milionów złotych. Wsparcie można było otrzymać na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich, systemy uzdatniania wody, zbiorczej oczyszczalni ścieków czy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
7: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, w wielu miejscowościach takie inwestycje są nadal bardzo potrzebne, a dotacje pomogą włodarzom szybciej nadrobić lokalne zaległości. A ci, którzy w tym roku nie odwiedzili jeszcze Muzeum Badań Polarnych w Puławach, mogą to nadrobić w tę sobotę, bo placówka będzie otwarta dłużej niż zwykle. Przed nami Polarna Noc Muzeów. Wszystkie wystawy będzie można zwiedzać od godziny 14 do 22, a w tym czasie pojawią się też dodatkowe atrakcje. O 15 zostanie otwarta ekspozycja prac norweskiej rzeźbiarki Bente Klüge, a o 18 będzie można posłuchać opowieści dr Camili Olivier, Polki, która mieszka na Grenlandii. Na dzieci czekają warsztaty i animacje z udziałem misia polarnego, a wszyscy będą mogli przenieść się do świata polarnego dzięki okularom VR. Wstęp na sobotnią polarną noc muzeów w Puławach będzie wolny. A teraz przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie.
9: Wczoraj po uderzeniu drona w 8-piętrowy budynek zawaliła się cała klatka schodowa i przylegające do niej 18 mieszkań.
2: Krzysztof Zasada z aktualnymi informacjami. Krzysztofie, akcja ratownicza jeszcze się nie zakończyła.
10: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały spod gruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzów. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołonii.
2: Air Force One już gotowe do odlotu na płycie lotniska w Pekinie. Donald Trump ma zakończyć swoją wizytę w Chinach.
9: Wcześniej z Xi Jinpingiem spotkał się na ostatniej rundzie rozmów.
2: Rozmawiali, jak już informowaliśmy, w pilnie strzeżonym kompleksie Chongnanhai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Z ust Donalda Trumpa usłyszeliśmy wcześniej w wywiadzie dla telewizji Fox News, że Xi zobowiązał się do wstrzymania dostaw chińskiego sprzętu wojskowego do Iranu.
9: Według prezydenta USA Chiny chcą ponownego otwarcia ciśniny Ormus, ale też...
2: Pekin zgodził się kupować ropę od Amerykanów.
9: Marek Wojtkowski zastąpi Tomasza Lenca w roli szefa struktur Koalicji Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Przypominamy, senator Lenz został w poniedziałek wyrzucony z partii i z klubu parlamentarnego KO po aferze związanej z zabiegiem jego syna. Zabieg ten odbył się poza procedurami, bez kolejki w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
9: Jakub Rybski. Kubo, dlaczego to Wojtkowski zostanie szefem lokalnych struktur?
11: Po pierwsze, Marek Wojtkowski to były prezydent Włocławka, który jest dobrze znany działaczom w regionie. Jak ustaliłem nieoficjalnie, polityk ma poparcie niemal wszystkich samorządowców Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Cieszy się tam zaufaniem i jego praca dotychczas była dobrze oceniana. Wojtkowski już teraz objął funkcję tymczasowego przewodniczącego, bo zgodnie ze statutem partii do czasu zwołania zarządu regionu i wyboru nowego szefa jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Oficjalnie do końca maja zarząd partii w kujawsko-pomorskim ma wybrać szefa struktur spośród czterech wiceprzewodniczących, w tym właśnie Marka Wojtkowskiego, europosła Krzysztofa Brejzy, wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego i wiceszefa MSWiA Tomasza Szymańskiego.
1: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1004 hektopaskali będzie w ciągu dnia stabilne. Biometr jednak jest nie najlepszy. Do tego jeszcze dość silny i porwisty wiatr też nie będzie nam poprawiał nastrojów. No może słoneczko, które momentami będzie wyglądało za chmur, trochę ten nastrój poprawi, ale pojawić mają się też przelotne opady deszczu. Mokra ma być sobota, mokra ma być niedziela. Jutro 15 stopni, w niedzielę 17.
0: Piątkowy majowy poranek i nawet jeśli ta pogoda majowa jeszcze się nie wyklarowała, to perspektywa weekendu robi swoje.
1: Tak jest, będziemy taplać się w wodzie i spacerować z parasolkami. Piękna perspektywa.

0: powiem.
1: Piątkowy poranek, kawa z plotką, to już ta pora.
2: Mamy królewski serial w odcinkach, Marek. Harry w roli głównej znów próbuje pogodzić się z rodziną.
1: To czuję, że to nie będzie prosta historia.
2: No nie, ale zaczynamy od początku. Harry podobno chce spędzić wakacje w szkockim Balmoral i przy okazji spotkać się prywatnie ze swoim ojcem, królem Karolem III. No taki pierwszy krok w stronę pojednania.
1: No, brzmi spokojnie, aż za spokojnie jak na królewskie standardy.
2: Bo tutaj wchodzi Meghan cała na biało, bo najpierw Harry musi ją przekonać do tego pomysłu, a to podobno łatwe nie jest.
1: Czyli klasyczek, zanim pogodzisz się z tatą, musisz wygrać domową naradę. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Impuls. Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: Piątkowe przedpołudnie zapowiada się pogodne i błękitne z dużą dawką słońca. Temperatura w Puławach i w Nałęczowie ma dziś sięgnąć nawet 20 stopni, ale po południu i pod wieczór pogoda może nas zaskoczyć. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla całego naszego regionu. Alerty będą ważne od 15 do 22.
11: Słuchasz Radia

0: Jest piątek, to 15 dzień maja, przypominamy.
1: Dziś dzień dojazdu do pracy rowerem, pytaliśmy, kto świętuje. Dziś, albo nie tylko dziś.
0: Sprawdzamy wasze odpowiedzi i...
1: I Tomek pisze, rower to moja supermoc, omijam korki, nie szukam parkingu, jestem w biurze pierwszy. Z kolei Ania dodaje, dla mnie to darmowa terapia, jadę przez park, słucham was, o jak miło, nie? I zapominam o różnych tabelkach do wypełnienia.
0: No i mamy też szczere wyznanie od Piotra. Wybieram rower, żeby legalnie spalić kalorie z wczoraj. Wchodzę zziajany, ale mózg od razu pracuje na najwyższych obrotach.

0: I o to chodzi. I Kasia jeszcze. Bolą mnie nogi, ale uśmiech mam od ucha do ucha. Koniec z porankiem w stylu zombie.
1: No to brawo dla wszystkich rowerzystów. Ale żeby kręciło wam się jeszcze lżej, wrzucamy kolejny muzyczny bieg.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 15 dzień maja, dzisiaj dzień niezapominajki. Ochrona przyrody jest ważna, ale też nie zapominajcie zrobić głośniej i punktualnie o godzinie 10.
1: Już za kilka chwil zapraszamy Was na wiadomości. Co dzieje się wokół nas? Sprawdzimy.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Po reklamie.
0: Jest 10, 15 dzień maja w kalendarzach. Zapraszamy więc na wiadomości.
1: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Instytut Pamięci Narodowej ponownie prowadzi pracę na Górkach Czechowskich w Lublinie. Rozpoczął się 8 etap poszukiwań ofiar niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej. Działania realizuje zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w ramach śledztwa dotyczącego zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Pracę na tym terenie podjęto po raz pierwszy w 2022 roku, po tym jak w pobliżu Placu Zabaw natrafiono na fragmenty ludzkich kości. W kolejnych etapach badań archeolodzy odkryli 5 zbiorowych mogił, w których znajdowały się szczątki ponad 60 osób. Tegoroczne badania prowadzone są w głównym wąwozie Górek Czechowskich w sąsiedztwie wcześniej sprawdzanych miejsc. Poszukiwania mają potrwać około 3 tygodni. A teraz temat zdrowia. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej czeka jedna z największych inwestycji w historii tej placówki. Dzięki niemal 300 milionom złotych dofinansowania w Lublinie powstanie nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny dla pacjentów onkologicznych. Nowy budynek ma być gotowy w połowie 2029 roku i zostanie połączony z obecnym kompleksem centrum. Znajdą się w nim między innymi nowe pracownie diagnostyczne oraz poradnie specjalistyczne, mówi nasza reporterka Weronika Szydłowska.
5: Jednym z kluczowych elementów wyposażenia będzie aparat PET-CT, który pozwala bardzo precyzyjnie lokalizować zmiany nowotworowe i szybciej dobierać leczenie. Co ważne, po zakończeniu inwestycji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej będzie jednym z 3 ośrodków w regionie dysponujących taką technologią. Placówka wzbogaci się także o rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz aparat USG i mamografii. Zaplanowano również stworzenie specjalnej strefy komfortu dla pacjentów oraz ich rodzin.
1: Jak podkreśla dyrekcja szpitala, inwestycja ma przede wszystkim skrócić czasy diagnozowania pacjentów i poprawić dostęp do nowoczesnego leczenia onkologicznego w całym regionie. Wieczorne zwiedzanie, specjalne pokazy i udostępnianie miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających. Tego typu atrakcje szykują lokalne placówki kulturalne z okazji Nocy Muzeów. Bogatą ofertę szykuje m.in. Puławskie Muzeum Czartoryskich i nie zapomina też o najmłodszych gościach. Co w sobotę będzie czekać na dzieci, wyjaśnia Zbigniew Kiełb.
6: Nie zapominamy o najmłodszych naszych uczestnikach Nocy Muzeów. Dział Edukacji Muzeum Czartoryskich w Puławach przygotował dla nich bardzo ciekawy quest, który dotyczy historii oczywiście, ale jest związany z rocznicą wspomnianą nadania Puławom praw miejskich. I ten quest będzie się odbywał między Muzeum Czartoryskich, czyli pałacem, a Domem Aleksandryjskim. Ułatwienie dla Państwa będzie przejście przez skrzydło pałacu bezpośrednio do Domu Aleksandryjskiego, gdzie będę na Państwa czekał z 4 wystawami.
1: A więcej o tych wystawach powiemy już w samo południe. A tymczasem wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie odleciał z Pekinu.
8: Wcześniej byliśmy świadkami uroczystego pożegnania amerykańskiego gościa. Był czerwony dywan, były rzędy chińskich żołnierzy stojących na baczność i studentów machających jednocześnie chińskimi i amerykańskimi flagami. Na koniec Trump, żegnając się ze swoim chińskim gospodarzami, chwycił za ramiona chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi i przyjaźnie go poklepał.
7: A konkretny wymiar tej wizyty i rozmów z Xi Jinpingiem?
8: Między innymi sprawa Iranu. Xi obiecał nie dostarczać Iranowi sprzętu wojskowego. Chiny zgodziły się także kupić amerykańską ropę i 200 amerykańskich samolotów.
9: 200 jets, that's a big thing, Boeing.
8: 200 Boeingów, potwierdzał Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News.
7: Jeszcze jakaś obietnica Pekinu?
8: Xi mówił o osiągniętej nowej dwustronnej relacji. Obiecał wysłać Trumpowi nasiona chińskich róż, które przed 7 rano naszego czasu podziwiali podczas spaceru w ogrodach Zhongnanhai, siedzibie najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin. Na prawie 1,5 miliona złotych oszukali ponad 80 starszych osób, sprzedając im po zawyżonych cenach sprzęt gospodarstwa domowego.
7: Łódzcy policjanci rozbili grupę przestępczą dokonującą w całym kraju tak zwanych oszustw na garnki.
8: Nie ma się z czego śmiać, 1,5 miliona złotych robi wrażenie. Krzysztof Zasada. W Krzysztofie, jak działali oszuści?
10: W kilku miastach w całym kraju wynajmowali sale, organizowali pokazy sprzętu, na które zapraszali starsze osoby. Podczas tych spotkań zręcznie manipulowali uczestnikami, budowali klimat super okazji, wywierali presję, by skłonić ich do zakupu oferowanych towarów. W takich warunkach ofiary oszustów nie były w stanie rzetelnie ocenić wartości oferowanego sprzętu. Policjanci zatrzymali w sumie 8 osób, które odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz liczne oszustwa. 4 osoby trafiły do aresztu, a podejrzanym grozi 15 lat więzienia.
8: 15 maja w kalendarzu. Wojsko Polskie po raz pierwszy obchodzi dziś Dzień Rodziny Wojskowej.
7: Święto ma docenić trud rodzin żołnierzy, które wspierają ich w codziennej służbie, mówi nam Magdalena Fabisiak z Departamentu Wsparcia Rodzin Wojskowych MON.
11: Rodzina to źródło i fundament naszej siły, a w siłach zbrojnych to podwalina tożsamości, umacniania wartości patriotycznych i budowania coraz mocniejszej armii Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzina dla żołnierza i dla pracownika wojsk na co dzień ponosi wiele trudów, niepewność jutra, konieczność dostosowania się do zmian, przeniesień czy rozłąki, stres i obawa o bliskich. Z takiego myślenia zrodziła się właśnie inicjatywa utworzenia Dnia Rodziny Wojskowej.
8: Z okazji Dnia Rodziny Wojskowej w garnizonach w całym kraju zaplanowano dziś pikniki i festyny. Powstała też wyjątkowa piosenka Żołnierka.
1: Po godzinie 10 już 17 stopni pokazują termometry w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. Odczucie ciepła mamy bardzo podobne, jest słonecznie i pogoda zachęca do spacerów. Ale jeśli macie jakieś plany na popołudnie, to uwaga. Wtedy lepiej mieć ze sobą coś od deszczu, bo może padać, a nawet zagrzmieć. A wiatr może być znacznie silniejszy. Alerty burzowe będą ważne od 15.
12: Wyjątkowy poranek, a w tej godzinie o największym i najdroższym mówić będziemy. A o co dokładnie chodzi, to jeszcze nie zdradzamy.
0: No ja też sam do końca tego nie wiem, ale zapraszam.
12: Zaskoczę nawet ciebie, Marek. Ewelina Kroczek.
0: Nie, Marek Moc.
12: Zapraszamy.

0: To piątkowy poranek, a teraz taka oto ciekawostka. W Chinach otwarto największy dworzec kolejowy świata. Chongqing East.
1: Pięknie się nazywa. To co, większe od lotniska, przepraszam, czy co?
0: No, trochę tak. On ma powierzchnię dwóch Watykanów, czyli ponad 150 stadionów piłkarskich.
1: No, to tam człowiek idzie do pociągu dzień wcześniej, rozumiem.
0: No chyba tak. Ponad 1 200 000 metrów kwadratowych, 15 peronów, 29 torów, sklepy, restauracje, parkingi, normalnie całe miasto.
1: No, ja się już gubię w galerii handlowej, takiej najmniejszej nawet. To tam ludzie znajdują jeszcze swój pociąg, przepraszam?
0: Tak, tak. I najlepsze, zbudowali to w 7 lat. No.
1: 7 lat? U nas czasem tyle trwa remont jednego peronu.
0: Tak, a w Chinach? Wyobraź sobie. Spokojnie czekasz na pociąg na peronie drugim,
1: no,
0: i nagle słyszysz komunikat, na przykład, że wjeżdża na peron 27. No i co?
1: No i wtedy już nie czekasz na pociąg, tylko biegniesz, i to sprintem, i to maraton.
2: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.

0: Wygraj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
3: U progu nowego weekendu w naszym regionie może zagrzmieć. Na razie cieszymy się słońcem i ciepłem, bo temperatura zmierza w kierunku 20 stopni w Puławach i w Dęblinie, ale na popołudnie synoptycy zapowiadają pogodowe zwroty akcji. Burze mogą przynieść opady deszczu, a nawet gradu, a wiatr może pędzić nawet 85 km na godzinę. Alerty IMGW będą ważne od 15 do 20. Z tej drugiej.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jest piątek, to 15 dzień maja, przypominamy.
1: Marek, wyobraź sobie psa, który kosztuje więcej niż luksusowa willa.
0: Ale że co, ma własny basen, garaż do tego
1: no
0: jeszcze
1: tak,
0: w komplecie?
1: No nie, samego psa, najdroższy pies świata, nazywa się Kadabomb Okami i został kupiony w Indiach za 50 milionów rupii indyjskich, czyli sprawdziłam, to prawie 22 miliony złotych.
0: Jak, 22 miliony? To on chyba sam wychodzi na spacer, nie wiem, czy robi właścicielowi kawę, co jeszcze?
1: To mieszanka wilka i owczarka kaukaskiego, no jak miał 8 miesięcy, on już ważył się

0: wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia

0: 15 dzień maja w kalendarzu. Mamy piątek, sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje. Jeśli chodzi o znane osoby, to Andy Murray, szkocki tenisista, były lider rankingu ATP, wielokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlamowych, także Mike Oldfield, jego muzykę także znamy.
1: No, pięknie, pięknie. Na liście solenizantów dzisiaj Zimna Zośka, czyli Zofia, jest też Nadzieja, Izydor, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasiusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz i Florenty.
0: Ale ładnie to powiedziałeś, że po zimnej Zośce jest też nadzieja. Ciepełka wam życzymy, wszystkiego najlepszego, a już za chwilę zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Po reklamie.
12: Piątek, 15 dzień maja, jest 11. Zapraszamy na wiadomości.
13: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Kierowcy podróżujący przez wschodnią część powiatu zwoleńskiego muszą liczyć się z utrudnieniami. Trwają prace drogowe na trasie prowadzącej ze Szczęścia do Babina i z tego powodu trzeba uważać na odcinku od drogi krajowej nr 12 do skrzyżowania z drogą powiatową Zielonka-Łaguszów. W rejonie robót ruch może odbywać się wolniej, dlatego kierowcy powinni zachować ostrożność i wziąć pod uwagę możliwe opóźnienia w podróży. A teraz historia o udaremnionym oszustwie. Mieszkanka gminy Kazimierz Dolny omal nie straciła 20 tysięcy złotych po kontakcie z oszustami podszywającymi się pod doradców inwestycyjnych. Kobieta znalazła w internecie ofertę szybkiego zarobku i wpłaciła pierwsze pieniądze, a później przestępcy próbowali wyłudzić od niej kolejne kwoty. W pewnym momencie na koncie 67-latki została zaciągnięta pożyczka. Seniorka nabrała podejrzeń i zgłosiła się do jednego z puławskich banków. Dzięki szybkiej reakcji pracownika udało się zablokować przelew, zanim pieniądze trafiły do oszustów. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie ufać internetowym ofertom gwarantującym szybki zysk oraz nie przekazywać danych do bankowości osobom poznanym w sieci. Słuchacie wiadomości Radia Impulsa. Teraz sprawdźmy, jak można spędzić wolny czas w naszym regionie. Miłośnicy planszówek będą mogli spędzić ten weekend przy wspólnej grze w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach. Co przygotowali organizatorzy, zdradza Cezary Krzyżanowski.
14: Już w tę sobotę powraca Dzień Gier Planszowych. Od godziny 12 do 20 będzie dostępna wypożyczalnia, sklep i będą organizowane pokazy w takie tytuły jak Eltfol Chronicles i Nosacze. Jeśli nie znacie zasad jakiegoś tytułu, my chętnie wytłumaczymy. Impreza jest bezpłatna i odbywać się będzie w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Sieroszewskiego 4 w Puławach. Serdecznie zapraszamy.
13: Mile widziane są całe rodziny i grupy znajomych. Tymczasem Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na tegoroczną Noc Muzeów. Atrakcje potrwają od 14 do 22. W programie między innymi zwiedzanie stałych wystaw oraz pokaz najnowszych muzealnych eksponatów pod hasłem Perły Czarnolasu. Na uczestników czeka także wykład profesora Jarosława Włodarczyka między tekstem i mapą, czyli Zagadki Nieba Jana Kochanowskiego, a o 17 koncert Mateusza Nagórskiego i Jacek Kaczmarski o wolności. Wieczór zakończy popularno-naukowa prelekcja Józefa Czerwca z Puławskiego Obserwatorium Astronomicznego, połączona z aktywnym pokazem nieba. Bilet wstępu do Czarnoleskiego Muzeum będzie jutro kosztować jedynie 5 zł, a dzieci do 7 roku życia wejdą bezpłatnie. Na razie tyle z regionu, a teraz sprawdźmy, co nowego w kraju i za granicą. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
0: Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie.
1: Od tego gorącego, od kilkudziesięciu godzin tematu zaczynamy.
11: Wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja. I wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
0: Tak zapewniał Adam Szłapka. Jednocześnie rzecznik rządu zastrzegał.
11: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją.
1: Według telewizji CNN, przypominamy, decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegseta o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Donalda Trumpa pod adresem sojuszników.
0: Według amerykańskiej telewizji informacyjnej Hegset podjął nagle decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych żołnierzy będących już na kontynencie.
1: Obok wysłanej do Polski brygady pancernej, której część jest już na miejscu i teraz musi wrócić do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Joe Bidena stałe rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu wraz z rakietami Tomahawk w Niemczech. Do końca września obowiązywać ma zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, ale jej popularne turystycznie zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości, tak zapewniają leśnicy.
0: Na obecność turystów bardzo liczą mieszkańcy tej okolicy, z którymi rozmawiał Dominik Smaga. Dominiku, co usłyszałeś?
15: To, że źle by się stało, gdyby turyści uznali, że nie ma tu po co przyjeżdżać.
16: Z tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
15: Turystyka jest tu ważna.
16: Ważna jest w tym regionie, tak, jest bardzo ważna.
15: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
17: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
18: Trasa rowerowa Singeltra, która cieszy się ogromnym powodzeniem, rezerwaty przyrody.
15: Tam ognia nie było. Czekają też szumy nad Tanwią, stawy Echo i inne atrakcje Roztoczańskiego Parku Narodowego, o który pożar nawet nie zahaczył.
19: Spokój, cisza, same pozytywy.
15: Usłyszałem od mieszkanki okolic, które szykują się na sezon.
13: Już 18 stopni mamy w Puławach i w Kurowie, a czekamy na jeszcze dwa oczka więcej. Synoptycy mówią, że możemy też doczekać się dzisiaj pogodowych niespodzianek. Po 15 zaczną obowiązywać alerty dotyczące burz. W całym naszym regionie może zagrzmieć i popadać. Nie tylko deszcz, ale też grad. Podczas burz wiatr może pędzić nawet 85 km na godzinę.
20: Kroczek po kroczku, już prawie przedpołudnie i weekend coraz bliżej.
21: No to dużo mocy w ten weekend Wam życzymy, tak przy okazji.
20: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
21: i Marek Moc.
20: Do usłyszenia. Pa!
22: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: Po reklamie.
7: Ostrożnie planujcie piątkowe popołudnie, bo zapowiadane są burze. Alerty dla całego naszego regionu będą ważne od 15 aż do 22. A planujący weekend weźcie pod uwagę, że znowu trochę się ochłodzi. Dzisiaj na termometrach do 20 stopni w Puławach i w Zwoleniu, ale jutro i pojutrze już tylko 11. Ma być też pochmurno i może wracać deszcz.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Jest piątek, 15 maja, minęło południe. W Radiu Impuls czas najwyższy na najnowsze wiadomości.
14: Policyjna kontrola drogowa w powiecie kozienickim przerodziła się w wielowątkową sprawę kryminalną. O szczegółach powiemy już teraz w nowym wydaniu wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Podczas kontroli samochodu mundurowi z Kozienic przyłapali 68-letniego mieszkańca powiatu na przewożeniu alkoholu własnej produkcji. Podczas dalszych czynności przeszukali jego posesję, gdzie zabezpieczyli niemal 900 litrów zacieru oraz ponad 230 litrów gotowego alkoholu, a także sprzęt wykorzystywany do nielegalnej produkcji trunków. Jednak nie był to koniec odkryć. Ujawniono również amunicję przechowywaną niezgodnie z przepisami, a także szczątki dzika. Jak ustalono, mężczyzna dzień wcześniej dokonał nielegalnego odstrzału zwierzęcia. O sprawie poinformowano inspektorat weterynarii. Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli blisko 60 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a sprawa ma charakter rozwojowy. A teraz przenosimy się do Lublina, gdzie właśnie zaczyna się piknik Straży Granicznej. Na Placu Litewskim zaimprowizowano posterunek straży, pomyślany jako atrakcja dla dzieci. Na dorosłych czekają pokazy sprzętu oraz występy orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej, która tym razem zagra przeboje muzyki rozrywkowej i filmowej. To wstęp do obchodów, jakie już jutro odbędą się na Placu Zamkowym w Lublinie. Polska Straż Graniczna będzie świętować swoje 35-lecie. W uroczystościach weźmie udział prezydent RP Karol Nawrocki, który wręczy odznaczenia państwowe. Te obchody przed lubelskim zamkiem rozpoczną się jutro w samo południe. A już jutro wieczorem w całym regionie pojawią się atrakcje związane z tegoroczną nocą muzeów. Puławianie mogą odwiedzić Muzeum Czartoryskich. Zbigniew Kiełp zdradza, czym pochwali się jutro Dom Aleksandryjski.
0: wystawą stałą, monety, medale w dzieje Puław wpisane. Tutaj historia Puław społeczno-gospodarcza od XV do XIX wieku. Natomiast najnowsze trzy wystawy to obrazy wspomnień pamiątki po Marii Zaborowskiej przekazane przez syna do Muzeum Czartoryskich w Puławach. Puławy w cieniu zakładów azotowych. Myślę, że dla tysięcy mieszkańców Puław będzie to wyjątkowa podróż do korzeni, do dzieciństwa, do tych Puław lat 60., 70., czyli modernistycznych, nowoczesnych Puław przy wielkim kombinacie chemicznym, o którym jest jak najmniej, jeśli chodzi o wystawę. Natomiast tutaj na pierwszym planie jest podróż po nowoczesnych Puławach, mieszkańcy Puław, ich codzienność, odpoczynek, rekreacja.
14: Sobotnia noc muzeów w Muzeum Czartoryskich w Puławach rozpocznie się o godzinie 19. Atrakcje będą czekały także w pałacu. Na razie tyle wieści z regionu. Przechodzimy do tych z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
12: Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta. Sejmowa większość w procesie legislacyjnym uwzględniła tylko jedną poprawkę złożoną przez Karola Nawrockiego. Łączymy się z naszym sejmowym reporterem Jakubem Rybskim.
15: Dzień dobry, jestem.
12: Kubo, czy rządzący mają nadzieję, że prezydent tym razem podpisze ten projekt?
15: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent.
16: Jeśli zawetuje tą ustawę po raz kolejny, to się po prostu ośmieszy i będzie działał na szkodę inwestorów zainteresowanym lokowaniem swoich oszczędności na rynku kryptoaktywów.
15: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Wczoraj Zbigniew Boguski z kancelarii prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja.
17: Ja bym proponował panu prezydentowi jednak zawetowanie obecnej ustawy, zawetowanie tylko dlatego, że powinniśmy nie przeregulowywać dyrektyw z Unii Europejskiej, a polski rząd robi to po prostu nagminnie.
15: Powiedział mi Michał Nieznański z Konfederacji. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów. Z Sejmu Jakub Rybski.
12: Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony coraz bliżej. Według doniesień medialnych ma podpisać kontrakt z jednym z klubów w Arabii Saudyjskiej. Na linii Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
12: Czerku, co wiadomo?
18: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub Al Nassr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Tak czy owak, odejście kapitana naszej kadry z Barsy wydaje się coraz bliższe, szczególnie, że ta, zdaniem Radia Ser Catalunya, wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
13: Na niebie zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 985-990 hektopaskali i wiatr, który jest spokojny, jedynie tylko w porywach może być nieco silniejszy. Jeśli chodzi o deszcz i burze, te mogą pojawiać się lokalnie po godzinie 15 w niektórych miejscach w naszym regionie. W pierwszej godzinie naszego popołudniowego piątkowego spotkania zajrzymy do Lublina, bo tam dziś rozpoczynają się Lublinalia, oraz powiemy o polarnej nocy muzeów w Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
19: Radio Impuls.

0: Dzisiaj 15 maja, wśród wielu dni w kalendarzu świąt nietypowych mamy jeden ważny, jak dla mnie przynajmniej, bo to dzień dojazdu rowerem do pracy i z pewnością wiele osób z niego korzysta. A przecież jazda rowerem to przede wszystkim do pracy oszczędność czasu, lepsze samopoczucie, no i jak mówią, większa wydajność. To też i ochrona środowiska, i oszczędność pieniędzy, i generalnie jazda rowerem przecież się opłaca. W wielu krajach już nawet są specjalne dodatki, tak zwane kilometrówki, na przykład w Belgii. Jest to już ponad 30 eurocentów za jeden kilometr, który to pracodawca zwraca, jeśli właśnie do pracy dojeżdżamy rowerem. Nawet w niektórych polskich prywatnych firmach też już są takie zwyczaje. Zatem w dobrym kierunku idziemy, korzystajcie z rowerów, szczególnie kiedy jest piękna pogoda, no i oczywiście taka wiosna.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: Oh, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto...
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: Prognoza pogody ważna jest każdego dnia, ale w piątek, kiedy przed nami weekend, chyba najważniejsza. No i jeszcze teraz wiele osób spędza czas w pracy lub przy innych zajęciach, ale po południu będzie już czas wolny. No niestety po południu przyjdą do nas opady deszczu, a nawet w niektórych miejscach może trochę zagrzmić. Jeśli chodzi o to, co teraz, to na razie mamy spokój, przynajmniej póki co. Do 20, do 19 stopni Celsjusza na termometrach, ciśnienie niespełna 990 hektopaskali.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dziś ponownie część Lublina, dokładnie tereny Browarów Perła, przejmują studenci, bowiem po juwenaliach czas na Lublinalia. No i znamy już harmonogram tegorocznej edycji. No i ten charakteryzuje się bardzo dużą rozpiętością gatunkową. Od jakiegoś czasu wam przypominam o tym line-upie, ale warto zwrócić uwagę, bo to już dzisiaj się wszystko rozpoczyna o 16.15. Jako pierwszy zespół wystąpią Dziewidły. Potem już Oskar Cym, Stilaw, Zalia, Grubson i Kukę 2115. No i wszystko skończy się po północy. Natomiast jutro od 16.15 Eryk Moczko wszystko zacznie, potem Tymek, Mius, Molasty, Kukon i na koniec o 23.45 w sobotę Modelki.
1: Radio Impuls.

0: Dużo mówimy o zbliżającej się już jutro nocy muzeów w naszym regionie. Nie brakuje oczywiście miejsc, do których warto się wybrać, a wśród nich m.in. mamy Muzeum Badań Polarnych przy 4. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. To właśnie tam czeka na Was także trochę atrakcji. Trochę, no, to zależy co kto lubi, ale jeśli ktoś lubi na przykład przygodę i sztukę i także poruszać się po fascynującym świecie badań polarnych, no to jest to propozycja dla niego, bowiem to będzie wyjątkowa odsłona inspirowana Arktyką i Grenlandią. Wszystko rozpocznie się o godzinie 14. Najpierw otwarcie wystawy pod tytułem Zmierzając donikąd autorstwa norweskiej rzeźbiarki Bente Kluge. Będzie również przygoda polarna w technologii wirtualnej z okularami wirtualnymi. Będzie wykład pod tytułem Grenlandia, kraina lodu i wyzwań oraz spotkanie z dr Kamilą Oliver, Polką mieszkającą na Grenlandii, a także warsztaty i animacje dla dzieciaków z udziałem misia polarnego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Morniny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Po reklamie.

0: Pierwszą godzinę naszego piątkowego popołudnia muzycznie zakończy Margaret, no i właśnie kończy śpiewać Tell Me How Are Ya. A za chwilę na naszej antenie na 97.2 FM punktualnie o godzinie 13 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: daje wolność na bogato.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Jest piątek, 15 dzień maja, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Czas na najnowsze wiadomości.
7: Dęblin przygotowuje się do kolejnej inwestycji drogowej, która ma otworzyć miasto na nowych inwestorów. Podpisano umowę z wykonawcą trasy, która połączy ulicę Skotnickiego z terenami inwestycyjnymi. W ramach przedsięwzięcia samorząd zajmie się przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Nowy ciąg komunikacyjny ma w przyszłości umożliwić powstanie zakładu produkcyjno-magazynowego. Władze Dęblina podkreślają, że to ważny krok w kierunku rozwoju gospodarczego miasta i szansa na nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Ponad 120 osób z regionu rozpoczęło szkolenie w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Wczoraj rano przed koszarami na Majdanku w Lublinie stawili się nowi ochotnicy, którzy zasilili szeregi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród uczestników są studenci, uczniowie, osoby pracujące w różnych zawodach oraz rezerwiści wracający do służby. Dla wielu z nich to pierwsze zetknięcie z wojskiem i okazja do zdobycia umiejętności między innymi z zakresu strzelectwa, taktyki i pierwszej pomocy. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym w warunkach zbliżonych do działań bojowych. Ochotnicy, którzy ukończą kurs, złożą przysięgę wojskową 29 maja na Placu Litewskim w Lublinie. Uroczystość będzie częścią obchodów 10-lecia Lubelskiego.

0: Warszawskiej Brygady. Już dziś w Puławach rozpoczyna się cykl warsztatów skierowanych do kobiet, które chcą pracować nad pewnością siebie i codzienną równowagą. Zajęcia poprowadzi Sylwia Nowiczewska, aktorka i trenerka. O szczegółach mówi sama prowadząca.
1: Serdecznie zapraszam Was na spotkanie, przede wszystkim z samą sobą, ale także ze mną i zresztą osób z fundacji. Zapraszam Was serdecznie. Będzie mi bardzo miło Wam towarzyszyć podczas tej niezwykle głębokiej, pięknej pracy. Ufam, że w bezpiecznej atmosferze. Bardzo serdecznie Was zapraszam do odkrycia siebie, do dowiedzenia się, jaka dzisiaj jestem, do odnalezienia własnego głosu. Zapraszam Was na warsztat.
0: Pierwsze bezpłatne spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach. Organizatorzy zapraszają wszystkie pełnoletnie kobiety zainteresowane udziałem w zajęciach. W ten weekend zamek w Janowcu otworzy się dla zwiedzających po zmroku. To jedna z atrakcji tegorocznej Nocy Muzeów, która pozwoli zobaczyć zabytkowe ruiny i skansen w wyjątkowej wieczornej scenerii. Na gości czekają m.in. specjalne oprowadzania, prezentacja interaktywnej makiety trójwymiarowej, widowiskowy mapping na murach oraz spotkanie z Czarną Damą. Zwiedzanie zamku zaplanowano w sobotę na godziny 19.30 oraz 21.30. Wstęp będzie kosztował symboliczną złotówkę. Na tym kończymy przegląd wydarzeń z regionu. Przed nami serwis z kraju i ze świata. Polacy na wakacjach, posłuchajcie o popularnych kierunkach podróży. Anna Wachowska.
2: Pięciu nastolatków podejrzewanych o brutalne pobicie grupy Ukraińców w Warszawie w rękach policji. Zatrzymani to osoby w wieku od 15 do 18 lat. Igor Skrzypek, dzień dobry. Co mogło być motywem ataku nastolatków?
3: Na razie policja nie potwierdza, by był to atak na podłożu narodowościowym, a takie były wcześniej medialne doniesienia, ale to wykaże zebrany materiał dowodowy. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski. Spośród pięciu tylko jeden jest pełnoletni. Pozostali są w wieku od 15 do 17 lat. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, bo w całej grupie, która miała uczestniczyć w pobiciu młodych Ukraińców, było około 10 osób. Do ataku doszło w zeszłym tygodniu na moście świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z pobitych nastolatków z Ukrainy doznał poważnych obrażeń, trafił do szpitala. Policjanci ustalają teraz, jaki był udział każdego z zatrzymanych w pobiciu Ukraińców.
2: Bliżej niż dalej w tym roku Polacy będą wyjeżdżać na wakacyjny odpoczynek. Taki jest wniosek z trwającego w Warszawie spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski. Przez napiętą sytuację międzynarodową wielu z nas rezygnuje z dalekich wyjazdów.
4: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy.
5: Na przykład?
4: Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
5: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do Pana Biura Podróży?
6: 10.
5: I dokąd wybrali wycieczki?
6: Turcja, Egipt, Grecja.
5: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
6: Jest dużo mniejsze. Odnotowujemy tak naprawdę większy przychód na kierunkach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.
2: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał Michał Dobrołowicz.
7: Do 20 stopni Celsjusza na termometrach całkiem niezły wynik. I tak też mniej więcej będzie w ciągu dnia, czy będzie cieplej. Nie, nie będzie. 20 to jest maks, no może gdzieś na słoneczki się ten termometr i pokaże trochę wyżej. W innych miejscach może być trochę niżej, ale mniej więcej wokół tych 20 będziemy się cały czas poruszać przynajmniej do końca naszego spotkania, czyli do godziny 17 na barometrach 985-990 hektopaskali. Po południu możliwe opady deszczu, a nawet burze w niektórych miejscach w naszym regionie. Na razie zachmurzenie, mamy umiarkowane i wiatr jedynie w porywach nieco silniejszy. W kolejnej godzinie naszego piątkowego popołudnia mówić będziemy m.in. o tym, co czeka na Was podczas Nocy Muzeów w Muzeum Czartoryskich w Puławach, a także o zmianach na dworcu PKP w Puławach. Do 17.00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
8: Radio Impuls.

0: Zapraszam na piątkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Jest i on, jest, dawno nic nie było i nie jestem złośliwy, ale jednak dość często mówiliśmy o tak zwanym juniorze Martyniuku, który potrafił pokazać różnego rodzaju filmiki, powiedzmy delikatnie, na których mówił niezbyt dobrze o wielu osobach, w tym nawet o własnych rodzicach. No a teraz, po kilku miesiącach ciszy, Daniel Martyniuk, bo o nim mowa, ponownie pojawił się w mediach społecznościowych. Syn Zenona i Danuty, który w ostatnich latach regularnie trafiał przecież na nagłówki portali, tym razem wrócił z nagraniem. Z nagraniem opublikowanym na TikToku. Na wideo porusza temat samotności. Krótko mówiąc, śpiewa piosenkę, więc nie jest tak źle. Zawsze mogłoby być gorzej. Co też w tej piosence możemy usłyszeć? No, refleksję. Natchnęło go na refleksję, a słowa padają między innymi takie. Stoję znowu całkiem sam, w kieszeni tylko drobne myśli. Rachunków coraz więcej mam i słychać tak mniej więcej przez kilka minut w jego wykonaniu. Oczywiście są jeszcze inne zwrotki, nie będę wszystkich cytował, ale widać, że coś tam chyba smutek doskwiera Danielowi. Miejmy nadzieję, że ta refleksja spowoduje, że zastanowi się nad tym, co było w jego życiu i co może być oczywiście i co można zmienić na lepsze, i tego życzymy Danielowi.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi i ogłoszenia / sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.

0: skórze?
1: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Po reklamie.
12: W pogodzie od rana sporo słońca, a po południu już będą możliwe opady deszczu i zachmurzenie duże. Teraz mamy popołudnie, ale na szczęście jeszcze tych opadów nie widać i burz dopiero po godzinie 15 mniej więcej, przynajmniej tak na razie zapowiadają synoptycy, ale znając ich mogą na przykład to zmienić i wolą, żeby zmienili, na przykład żeby w nocy sobie popadało. Nikomu by to przecież nie przeszkadzało, a jutro chciałbym, żeby był znowu piękny dzień. Deszcz nam jest potrzebny, więc nie narzekajmy, a i temperatura nie jest najgorsza. Po takim kilkudniowym, dwudniowym ochłodzeniu. Teraz już jest całkiem nieźle, bo z dwójką z przodu. Do 20 stopni na termometrach, na barometrach niestety nisko, poniżej 990 hektopaskali.
13: Słuchasz Radia Impuls.

to kolejna propozycja na Noc Muzeów. Byliśmy już w Muzeum Badań Polarnych, no to teraz wybierzemy się do Muzeum Czartoryskich. A czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na Noc Muzeów niż to, gdzie narodziło się polskie muzealnictwo? W tym roku organizatorzy zabiorą Was w podróż przez epoki. Będzie wystawa sukni, będą akwarele poświęcone Izabeli Czartoryskiej, będzie również zwiedzanie, oprowadzanie, będzie sporo się działo. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 17 w Domku Aleksandryjskim. Kolejna część o godzinie 19. Tutaj w głównej siedzibie muzeum, czyli Pałacu Czartoryskich, czekają na Was unikatowe ekspozycje, między innymi sztuką A Sercem, na przykład akwarelowa opowieść o pani na Puławach i tak dalej, mógłbym wymieniać bez końca. Po prostu zajrzyjcie na stronę Muzeum Czartoryskich, bo warto się wybrać podczas tej wyjątkowej nocy raz w roku.

Choć informowaliśmy Was już o tej sytuacji i o tej wygodzie, jaka spotkała wszystkich tych, którzy kupują bilety w kasach PKP w Puławach, no to przypominam jeszcze dzisiaj, bowiem przed nami weekend, a właśnie te zmiany to otwarcie

Czy będziemy kupować te bilety w czasie weekendu, czy będzie jakieś zainteresowanie, czy pani kasjerka po prostu lub pan kasjer będą sobie siedzieli i się nudzili. Zatem jeśli macie ochotę, pamiętajcie, już w weekend można kupować na przykład bilety na pociąg. Nie trzeba kupować przez internet, bo nie wszyscy sobie na przykład z tym radzą.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Hej, to IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Nawet piosenka o poranku poniedziałkowym w piątkowe popołudnie nie jest w stanie mi zepsuć humoru. Tak z przymrużeniem oka sobie na nią patrzę i jej posłuchałem, no ale co tam, do poniedziałku jeszcze sporo czasu. Ale do najbliższych wiadomości już niewiele. Jeszcze krótki blok reklamowy i będziemy mieli godzinę 14:00. Wówczas zapraszam na najnowsze wieści z regionu oraz z kraju i ze świata.
1: Reklama.

0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
3: Jest piątek, 15 dzień maja. Minęła 14. W Radiu Impuls czas na najnowsze wiadomości.
4: Nad Lubelszczyzną prognozowane są gwałtowne burze, które mogą w najbliższym czasie przynieść trudne warunki pogodowe. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem, którego porywy mogą osiągać nawet około od 80 do 90 km na godzinę. Miejscami możliwe są także krótkotrwałe, bardzo silne ulewy. Burze mogą pojawiać się nagle i przemieszczać się szybko, dlatego zalecana jest ostrożność, szczególnie na drogach oraz w rejonach zadrzewionych. Służby apelują, by zabezpieczyć przedmioty na balkonach i unikać przebywania na otwartej przestrzeni w czasie przejścia frontu. Tymczasem w Lublinie trwają obchody związane ze Strażą Graniczną. Na Placu Litewskim rozpoczął się piknik służbowy, który przyciąga mieszkańców i turystów. Na miejscu przygotowano m.in. pokaz sprzętu oraz improwizowany posterunek Straży Granicznej, który jest atrakcją dla najmłodszych. Nie brakuje także występów orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej. Wydarzenie jest zapowiedzią jutrzejszych centralnych obchodów na Placu Zamkowym w Lublinie. Uroczystości rozpoczną się w samo południe i będą związane z jubileuszem 35-lecia Straży Granicznej. W wydarzeniu weźmie udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, który wręczy odznaczenia państwowe. Już jutro odbędzie się druga edycja warsztatów genealogicznych w poszukiwaniu swoich korzeni organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię swojej rodziny i nauczyć się, jak uporządkować wspomnienia, zdjęcia i dokumenty w czytelne drzewo genealogiczne. O tym, jaki jest cel tych warsztatów, mówi historyk Jacek Kojnowski.
5: Jak się okazuje, tak naprawdę dzisiaj każdy z nas może na własną rękę być takim genealogiem amatorem i chciałem właśnie to przez te warsztaty właśnie pokazać, że w naszym domowym zaciszu wieczorem, na przykład przy kawie czy herbacie, można odpalić komputer, wejść na dane wyszukiwarki, na dane strony i samemu sobie szukać przodków, niekoniecznie jeżdżąc po archiwach, bo teoretycznie każdy z nas ma w swojej głowie to, że żeby dokopać do jakichś papierów, to pewnie trzeba dużo jeździć po kościołach, po archiwach, a w tych czasach, w dobie rozwoju właśnie internetu, digitalizacji, to tak naprawdę jest bardzo ułatwione i możemy to robić we własnym zakresie właśnie w domu.
4: Więcej informacji znajdziecie na stronie GOK-u w Końskowoli. Tego samego dnia w Karczmiskach spotkają się także miłośnicy szachów. W Gminnej Bibliotece i Domu Kultury odbędzie się otwarte granie przy szachownicach, okazja do wspólnej rywalizacji i spędzenia czasu w gronie pasjonatów królewskiej gry.
6: Witam słuchacze Radia Impuls. Nazywam się Robert Błaziak i jestem instruktorem szachowym. Już jutro kolejny turniej Karczmiskiej Ligi Szachowej. To przedostatnie zawody w tym sezonie. Finał zaplanowany jest na czerwiec. Wszystkich chętnych zapraszamy w tę sobotę, 16 maja, do Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach. Zaczynamy jak zwykle o godzinie 15.
4: Tyle z regionu, teraz wiadomości z kraju i ze świata.
7: Napięcie w zakładach międzynarodowego koncernu, gdzie produkowane są materiały wykorzystywane w górnictwie. W poniedziałek zacznie się tam strajk. Chodzi o zakłady w Polkowicach na Dolnym Śląsku oraz w Truskolasach i Siemianowicach w Śląskiem. Marcin Buczek teraz w faktach.
8: Jestem.
7: Dzień dobry Marcinie, dlaczego załoga planuje tam strajk?
8: Takie są wyniki zorganizowanego na początku maja referendum, a przeprowadzono je, bo wcześniej fiaskiem zakończyły się rozmowy dotyczące podwyżek płac dla załogi. Pracownicy proponowali 12% wzrost, pracodawca miał oferować prawie 4 razy mniej. Drugi postulat to wypłata, jak to określają przedstawiciele załogi, bonusów w wysokości całego wynagrodzenia zasadniczego. Tu z kolei pracodawca miał proponować o blisko połowę mniejszą sumę. Poniedziałkowy strajk ma być bezterminowy. W zakładach w Siemianowicach produkowane są m.in. kleje i pianki wykorzystywane w kopalniach, na przykład do spajania skał. Na razie nie wiadomo, jak protest mógłby wpłynąć na dostawy tych materiałów do kopalni.
7: W weekend ceny paliw mogą być niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy, to o 2 grosze mniej niż dziś. O 3 grosze niższa będzie stawka za litr oleju napędowego, 6 zł i 82 grosze. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki mogą wzbić się w powietrze, czy też jak emu pozostają na ziemi.
9: Rozstrzyga o tym nie tyle zestaw genów, co precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zarodkowego.
7: Informacje na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Kluczowe znaczenie ma budowa fragmentu szkieletu.
9: To kostna struktura zwana grzebieniem mostka, do której przyczepiają się mięśnie odpowiedzialne za skuteczne machanie skrzydłami. U ptaków latających nawet tak nieudolnie jak kury grzebień mostka powstaje, u nielotów nie. Okazuje się teraz, że szlak sygnałowy, który o tym decyduje, zatrzymuje się na przykład u emu wcześniej i w ten sposób odbiera mu szansę na podniebne podróże.
3: Na termometrach do 20 stopni Celsjusza, ciśnienie nie za wysokie, poniżej 990 hektopaskali. Czy pada deszcz? Gdzieś jeszcze nie, ale może padać po południu, to zapowiadają nam synoptycy, i gdzieniegdzie może zagrzmieć. Zresztą ten deszcz może będzie nam nawet towarzyszył jeszcze długie godziny wieczorne. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Później zapraszam na po 16, wtedy, kiedy pojawia się nasza wydłużona prognoza pogody. A teraz jeszcze mogę tylko dodać, że wiatr jest słaby, tylko w porywach nieco silniejszy. A do godziny 15 zaproszę Was na wyjątkowy rajd podwójny. Dawaj do Janowca, dwa koła, dwa kije, oraz o ekologicznym evencie na placu Chopina w Puławach, który się zbliża, będę mówił do 17. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Warunki atmosferyczne okazuje się w naszej części świata jak najbardziej niesprzyjające, szczególnie młodym drzewkom, bo te biedne wystawione na zewnątrz będą mogły na przykład zostać zlane deszczem, gradem albo dotknąć ich może smukły wiatr, który będzie je muskał po liściach albo za mocno to zrobi i się gałązki połamią. A co do tego jeszcze, jak dołożymy słońce, które będzie palić w liście, więc trzeba schować takie drzewo, gdy się je posadzi, najlepiej pod wiaduktem. I tam takie drzewko będzie sobie spokojnie rosło. Bez słońca, bez deszczu, bez gradu, bez wiatru. Po co się denerwować? Drzewko sobie tam spokojnie będzie stało. Rosło. A raczej będzie więdło, chyba według mnie. Chyba, że ktoś będzie przychodził, specjalnie podlewał i potem jeszcze dodawał trochę światła. No bo tak też się wydarzyło. Całkiem niedaleko nas, stety niestety, w Radomiu posadzono drzewa pod wiaduktem. No i tam ktoś pomyślał o tym, że pewnie będą rosnąć bez dostępu do słońca i wody opadowej. Oj, ktoś chyba jeszcze nie dorósł po prostu do sadzenia drzew.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Korzystaj i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Jeśli chodzi o temperaturę, to odważni mogą wychodzić w krótkich spodenkach. Widziałem już takich nawet przy 11 stopniach, więc maj to maj. I co zrobić, kiedy już letnia garderoba wyciągnięta, a ta cieplejsza pochowana? No więc można, bo do 20 stopni na termometrach, na barometrach niespełna 990 hektopaskali. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie nawet burze.
3: Słuchasz Radia Impuls. Uwaga, celu prezy.

Noc muzeów nocą muzeów, a w niedzielę trzeba będzie pedałować albo drałować, jak to, co po niektórzy mówią, gdy trzeba użyć własnej dwójki, czyli nóg. W związku z tym, że przed nami takie dwa rajdy połączone, można i rowerem, i na piechotę, a chodzi o rajd Dawaj do Janowca, dwa koła, dwa kije, to tak, rajd rowerowy będzie biegł trasą turystyczną mieszaną, jest to odległość około 35 km, natomiast rajd pieszy to trasa terenowa około 14 km. Miejsce zbiórki w Janowcu na parkingu przy stadionie przy ulicy Sandomierskiej w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Oczywiście będziecie po drodze zwiedzać Górę Trzech Krzyży i Zamek w Janowcu, kultowe siedlisko Mans, panoramy widokowe, wiatrak w Oblasach, wąwozy, zalew w Janowicach. To dla tych, którzy będą jechać rowerami. A na zakończenie na wszystkich, którzy zgłoszą swój udział, będzie czekać pyszny, ciepły posiłek. Zatem jeśli macie wolną niedzielę, zapraszam od samego rana albo na rower, albo z kijkami pieszo.

Bycie ekologicznym jest w modzie, to jest trendy i bardzo dobrze, bo trzeba zacząć dbać o planetę. Dlatego w najbliższy wtorek plac Chopina w Puławach zamieni się w miejsce takich ekologicznych działań i warsztatów. Dokładnie od godziny 11 będzie można wziąć udział w wydarzeniu, które promuje taką ideę recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów. Między innymi będzie można dać drugie życie tkaninom i na przykład uszyć torbę na zakupy z materiałów pochodzących z recyklingu. Do akcji włączył się także Zakład Usług Komunalnych, który przeprowadzi taką specjalną zbiórkę tkanin, czystych tkanin, jak dżinsy, zasłony czy inne materiały, które po prostu nadają się do ponownego wykorzystania i z tych zebranych tekstyliów mają powstać właśnie torby. Zatem zapraszam, wtorkowy event ma potrwać od 11 do 14 na placu Chopina w Puławach.

0: 123-0000.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

takim duetem kończymy kolejną godzinę. Jeśli ktoś nie rozpoznaje, to ja tylko dodam, to Timbaland i Katy Perry w nagraniu If We Ever Meet Again. Spotkamy się z pewnością, ale to już po godzinie 15, a wcześniej jeszcze krótki blok reklamowy i punktualnie o 15 oczywiście zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Lubisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Mamy godzinę 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: Wczoraj przed południem w miejscowości Chodel doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 pojazdów, samochodu osobowego i 2 ciężarówek. Jak wynika z ustaleń policji, 46-letnia kierująca Fordem nie ustąpiła pierwszeństwa na skrzyżowaniu i zderzyła się z ciężarowym manem. Po uderzeniu jej samochód wjechał jeszcze w stojące po drugiej stronie skrzyżowania Volvo. W wyniku zdarzenia kobieta została przewieziona do szpitala. Kierowcy ciężarówek nie odnieśli obrażeń. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności wypadku. Nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne powstaną w 3 gminach województwa lubelskiego dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. O szczegółach mówi Anna Nycz z Zespołu Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
4: Gminy Baranów, Kock i Chodel otrzymały umowy na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Łączna kwota wręczonych umów to ponad 7 milionów złotych. Wsparcie można było otrzymać na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich, systemy uzdatniania wody, zbiorczej oczyszczalni ścieków czy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
3: Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, inwestycje mają poprawić komfort życia mieszkańców i zwiększyć dostęp do nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mniejszych miejscowościach. Tymczasem historyczna strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy przejdzie gruntowną modernizację. Gmina podpisała już umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich. Budynek z lat 70. zostanie ocieplony i zyska nowe instalacje, energooszczędne oświetlenie oraz panele fotowoltaiczne. Modernizacja ma nie tylko poprawić komfort użytkowania strażnicy, ale też obniżyć koszty jej utrzymania. Przy okazji obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakończenie prac zaplanowano na koniec września. Miłośnicy wieczornego zwiedzania i atrakcji po zmroku będą mieli w ten weekend sporo powodów, by wybrać się na Noc Muzeów. W Lublinie jedną z najbardziej widowiskowych atrakcji będzie finałowy mapping wyświetlany we wnętrzu Bramy Krakowskiej. Pokaz pod hasłem Współczesny Lublin Muzea Miasta opowie o dzisiejszym Lublinie, jego kulturze, historii i miejscach, które dbają o pamięć kolejnych pokoleń. Będzie to jednocześnie zakończenie 3-letniego projektu Iluminacje Miasta, w ramach którego Lublin prezentowany był z różnych perspektyw historycznej, wielokulturowej i współczesnej. Pokazy odbędą się 15 i 16 maja po zmroku przy Bramie Krakowskiej. To już wszystko z Puław i okolic. Czas na kraj i świat.
5: Decyzje Stanów Zjednoczonych mają charakter logistyczny, nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i na współpracę polsko-amerykańską. O takim zapewnieniu ze strony Waszyngtonu mówi premier Donald Tusk. Chodzi o medialne doniesienia dotyczące relokacji amerykańskich wojsk w Europie.
6: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami.
5: Premier zapewnił, że polskie władze są w stałym kontakcie z sojusznikami z USA i NATO. Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka, żużlowca startu Gniezno, który w niedzielę miał poważny wypadek. 19-latek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Po wybudzeniu ze śpiączki lekarze mają kontakt z młodym żużlowcem. Odpowiada on na krótkie komunikaty i może też poruszać palcami u nóg. To bardzo dobra wiadomość, powiedziała mi Zuzanna Pankros, rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
8: Daje to pewnego rodzaju światełko w tunelu. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
7: Żużlowiec przeszedł bardzo skomplikowaną operację kręgosłupa, ma złamaną miednicę i nogi. Na szczęście nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Teraz czeka go leczenie i długotrwała rehabilitacja.
5: Proboszczowie parafii będą wybierani w konkursach. Tak zdecydowała lubelska kuria. To pierwszy taki ruch w Polsce. W toku są konkursy w 16 parafiach, a mogą w nich startować księża mający minimum 15 lat stażu po święceniach kapłańskich. Co na to wierni?
9: Wiele innowacji były na początku takie dziwne. Wydawało się wszystkim, że to jest coś dziwnego, a w końcu okazały się dobrym strzałem.
10: Jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz?
11: Musi być nastawiony na ludzi.
9: Żeby ich słuchał.
12: Zaangażowany trochę w życie swoich parafian i przyjazny ludziom, dostępny.
13: No, powinien być bardzo kontaktowny z ludźmi. Powinien mówić piękne kazania, przyciągać do siebie ludzi.
2: Gdzieniegdzie zrobiło nam się zachmurzenie duże i może zaczynać sobie gdzieś tam kropić deszcz, no bo taki deszcz do nas nadciąga z innych terenów i rejonów naszego kraju, ale nie wszędzie. Będą także przejaśnienia i są te przejaśnienia i jest niezła temperatura, bo do 20 stopni Celsjusza. Jedynie ten wiatr może komuś przeszkadzać, bo czasami jest silniejszy i niezbyt wysokie ciśnienie. Na szczęście zawsze mogłoby być niższe, więc może w ten sposób spójrzmy do 990 hektopaskali. A o czym mówić będziemy do godziny 16, a między innymi zaproszę Was na Święto Polskiej Niezapominajki oraz na spektakl komediowy Bang Bang do Domu Chemika. A do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

Często oglądając piękne i stare obrazy, zastanawiamy się, kimże była lub był osobnik lub osoba na tymże właśnie obrazie, że znalazła się właśnie tam i że to właśnie mistrz wybrał ją, aby przenieść jej wizerunek na płótno. No więc różne to historie oczywiście są, niektóre do tej pory nierozwiązane i nie wiemy, jak to się stało, ale w końcu też całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, kim była Mona Lisa i kiedy tak naprawdę Leonardo da Vinci zabrał się za malowanie tejże pani, by przez stulecia, można powiedzieć, historycy się po prostu spierali, kim naprawdę była kobieta z tego obrazu i kiedy dokładnie Leonardo namalował ten słynny portret. Dopiero w roku 2005 nastąpił przełom, gdy niemiecki badacz odkrył w bibliotece Uniwersytetu w Heidelbergu odręczną notatkę zapisaną na marginesie XVI-wiecznej księgi. Autorem notatki był florencki urzędnik, niejaki Agostino Vespucci, który w październiku 1503 roku wspomniał, że Leonardo pracuje właśnie nad portretem Lizy del Giocondo, żony florenckiego kupca Francesca del Giocondo. No i odkrycie stało się jednym z najmocniejszych chyba dowodów potwierdzających zarówno tożsamość modelki Mona Lizy, jak i datę rozpoczęcia pracy nad obrazem, stąd do czasu mówi się, że to Gioconda. I tak to wygląda. To pani Gioconda.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: No niestety niebo nam się w wielu miejscach zachmurzyło, ale w innych jeszcze cały czas możemy zobaczyć przejaśnienia. Mogą się już pojawiać opady deszczu, a późnym popołudniem także mogą gdzieniegdzie pojawić się grzmoty. Na termometrach do 19 stopni Celsjusza, na barometrach niespełna 990 hektopaskali.
2: Słuchasz Radia Info.

0: Po nocy muzeów, jeśli ktoś będzie chciał odpocząć na świeżym powietrzu, to mam propozycję na niedzielę, na 17 maja. Będzie można ten czas spędzić w plenerze w Jedlni Letnisku, obchodząc Święto Polskiej Niezapominajki. Tam zaplanowano m.in. koncert muzyki myśliwskiej, pojawią się też wystawy, warsztaty pod nazwą Leśne Miasteczko. Będzie również jarmark rękodzieła. Zaplanowano też pokazy pszczelarskie, sokolnicze, kynologiczne. No sporo będzie się działo. Muzyczną gwiazdą natomiast Święta Polskiej Niezapominajki będzie zespół Poparzeni Kawą 3. A to niedzielne wydarzenie w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku potrwa od 11 do 16. Swoją obecność zapowiada też społeczność ze Szkoły Drzewnej z Garbatki Letniska. Zatem jeśli nie macie planów na niedzielę, a pogoda dopisze, zapraszam.
1: Radio Impuls.

Przed nami w Puławach wyjątkowy spektakl teatralny pod tytułem Bang Bang. To taki komediowy hit teatralny w bardzo gwiazdorskiej obsadzie, który, zaznaczę, od lat przyciąga tysiące widzów. W 1991 roku sztuka została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej wystawiany spektakl w historii. A sama sztuka opowiada historię pewnego Maxa, któremu wydaje się, że wie, jak korzystać ze wszystkich zalet poligami, unikając jednocześnie jej wad. W obsadzie m.in. Elżbieta Jarosik, Karolina Chapko, Anna Jarosik, Paulina Lasota, Mikołaj Roznerski i Michał Meyer.

0: Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę lody do 220 ml

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Impuls na 97 i 2 FM. Jest godzina 16, najwyższa pora na wiadomości.
6: Nowe wydanie wiadomości zaczynamy od wczorajszego wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 48 w Sieciechowie. W czwartek po godzinie 20 poza terenem zabudowanym samochód osobowy potrącił tam 62-letniego rowerzystę, który poruszał się w tym samym kierunku. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Lublinie. Kierowca Mazdy, 27-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego, był trzeźwy. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i prowadzi czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności tego wypadku. Z kolei w Dęblinie samorząd stawia na rozwój infrastruktury drogowej. Miasto podpisało umowę na budowę nowej drogi, która połączy ulicę Skotnickiego z terenami inwestycyjnymi. Nowy ciąg komunikacyjny ma otworzyć ten obszar na inwestorów i umożliwić powstanie zakładu produkcyjno-magazynowego. W najbliższym czasie samorząd zajmie się przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Władze miasta podkreślają, że inwestycje ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Dęblina i może przełożyć się na nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Już jutro w Końskowoli odbędzie się druga edycja warsztatów genealogicznych w poszukiwaniu swoich korzeni. Podczas nich uczestnicy dowiedzą się, jak uporządkować rodzinne informacje i krok po kroku stworzyć własne drzewo genealogiczne, mówi historyk Jacek Chojnowski.
7: Na początek najważniejsza jest przede wszystkim rozmowa z rodziną. Rozmowa z najstarszymi członkami rodziny to jest w ogóle pierwsza rzecz, od której bym w ogóle zaczął. Ponieważ ci najstarsi przodkowie nasi, żyjący, oni wiedzą najwięcej. Oni też najwięcej widzieli, powiedzmy, wydarzenia II wojny światowej, rzeczywistość Polski ludowej, prawda? Oni mają zdecydowanie większe doświadczenie, którym mogliby się z nami chętniej podzielić. Wyciągnąć jakiś stary album ze zdjęciami, obejrzeć z dziadkami. Dziadkowie obejrzą różne ilustracje, wnuczek dopyta, kto to jest i chętnie, mam nadzieję, udzieli dziadek odpowiedzi.
6: Zajęcia organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli, który na swojej stronie opublikował szczegółowe informacje. A jeszcze dziś rusza cykl warsztatów skierowanych do kobiet poświęcony pewności siebie, emocjom i budowaniu codziennej równowagi. Pierwsze spotkanie odbędzie się o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach, a poprowadzi je aktorka i trenerka Sylwia Nowiczewska, która już teraz zdradza szczegóły.
8: Czasami zasiewamy ziarenko i to ziarenko wzrasta dopiero po czasie jakimś, a czasami już w trakcie warsztatów dostrzegamy rzeczy, których wcześniej nie widziałyśmy, albo chcemy zmienić rzeczy, które nam nagle zaczynają nie odpowiadać, albo wręcz przeciwnie, zakochujemy się w życiu, które mamy i odkrywamy, że to jest właśnie to, o czym zawsze marzyłyśmy i czego chcemy, tylko w zmęczeniu jakoś przestałyśmy o tym pamiętać czy to widzieć.
6: Dzisiejsze spotkanie będzie miało charakter zapoznawczy i jest bezpłatne. Na tym kończymy serwis lokalny. Przed nami kraj i świat.
9: Straż Graniczna zyska dofinansowanie dzięki programowi podobnemu do SAFE. Nie przeszkodziło temu weto prezydenta, mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak poinformował, wkrótce mamy poznać rozwiązania, które pozwolą na przekazanie pieniędzy. Michał Krasoń. Michale, o jaką konkretnie sumę chodzi?
10: To mają być prawie 3 miliardy złotych. Środki będą wykorzystane na uszczelnienie granic, modernizację i zakup nowego sprzętu, a także zwiększenie liczby etatów w Straży Granicznej do prawie 20 tysięcy funkcjonariuszy.
0: minister Kierwiński razem z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem ogłoszą decyzje, które pozwolą wykorzystać dodatkowe środki w takiej skali, mniej więcej w takiej skali, w jakiej panowaliśmy, także na rzecz Straży Granicznej.
10: Mówił premier Donald Tusk. Konferencja szefów resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, na której poznamy szczegóły programu, ma właśnie rozpoczynać się w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
9: Duże utrudnienia na kolei na Podkarpaciu po wypadku na torach. Pociąg Intercity z Przemyśla do Poznania śmiertelnie potrącił człowieka koło stacji Dębica Wschodnia. Ruch pociągów jest wstrzymany w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ulewy i burze przechodzą właśnie nad Polską z zachodu na wschód. W tej chwili pada w pasie od Słupska przez Poznań, Częstochowę i Kielce. Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alerty będą obowiązywać do 22.
11: Największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
12: Do kiedy potrwa taka pogoda?
11: Właściwie początek przyszłego tygodnia także z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie te burze będą występować. Temperatury właściwie będą około 20 stopni. Najcieplej powinno być w centrum i na wschodzie kraju. I temperatury w nocy także będą już dodatnie.
9: Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Bardziej odczuwalne ocieplenie według prognoz możliwe będzie dopiero na początku czerwca.
5: Zachmurzenie umiarkowane do dużego w wielu miejscach. Sporo chmur w niektórych tych regionach, gdzie może trochę pokropić, ale w niektórych piękne przejaśnienia. No tak to już jest z tą pogodą na wiosnę. Na termometrach do 19 stopni Celsjusza, a więcej o pogodzie tej wieczornej, nocnej i jutrzejszej do południa, może nawet całą weekendowej, bo przecież dzisiaj piątek. Powiem za kilkanaście minut w naszej wydłużonej prognozie. Do godziny 17 raz jeszcze wrócimy do nocy muzeów, tym razem w kontekście Dęblina, a także przypomnimy Wam o Tour de Pologne Woman, które, nie wiem czy wiecie, ale także zawita do Puław. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
13: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Przed nami kolejny majowy weekend, niektórzy spędzą wieczór i noc na zwiedzaniu muzeów, inni na przykład spotkają się znowu ze szwagrem na grillu i będą dyskutować o różnych nieważnych rzeczach i wtedy też można się pochwalić tak zwaną wiedzą bezużyteczną i kłócić się na przykład o to, który ptak jest na świecie najszybszy. No i już mogę wam zdradzić tę tajemnicę, żebyście tę wiedzę posiedli, chyba że już wiecie, że jest to sokół wędrowny Falco peregrinus i ta największa zmierzona prędkość, z jaką poruszał się ten ptaszek w trakcie ataku, czyli w locie nurkowym, wynosiła, uwaga, 389 km na godzinę. No, szybki ptaszek, nie ma co.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny PME 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
0: Zapraszam na naszą piątkowo wydłużoną prognozę pogody. To popołudnie może być w niektórych miejscach deszczowe, a nawet burzowe. Temperatura obecnie w okolicach 19 stopni Celsjusza, no ale później zacznie spadać. Jak nisko spadnie? No nie aż tak strasznie, bo najniżej będzie to 9 stopni Celsjusza jutro nad ranem. Te opady deszczu będą nam towarzyszyć jeszcze w nocy, a nad ranem już spokojniej. Zachmurzenie umiarkowane, niestety na chwilę, bo później znowu może pojawić się deszcz i ta sobota niestety bardziej mokra niż sucha, z temperaturą maksymalną do 16, może 17 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To będzie ostatnia propozycja na Noc Muzeów w dzisiejszym popołudniowym programie, a będę Was zachęcał do odwiedzenia Dęblina, bo tam coś dla miłośników historii i naukowych ciekawostek. Noc Muzeów na pewno będzie tam interesująca. Co na Was czeka? Między innymi koncert orkiestry wojskowej, pokazy lotnicze, prezentacje silników oraz nocne zwiedzanie samolotów. A to tylko niektóre punkty programu przygotowanego przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, no bo nie zabraknie też koncertu plenerowego, spektaklu teatralnego, nawet spektaklu teatralnego wystawianego przez studentów Lotniczej Akademii Wojskowej oraz atrakcji dla dzieciaków i strefy symulatorów lotu. Ja wiem, że wiele osób właśnie na te symulatory się czai. Z kolei naukowe koło astronomiczne ze Szkoły Orląt będzie czekać ze sprzętem do nocnej obserwacji nieba, a więc zapowiada się bardzo ciekawie. Całe sobotnie wydarzenie potrwa od 17 do 23. Zapraszam.
1: Radio Impuls.

podążały podczas jednego z etapów przez Puławy. Wszystko odbędzie się w drugiej połowie lipca, przypomnę, i to właśnie wtedy do Puław zawitają najlepsze zawodniczki z całego świata. Ten tegoroczny Tour de Pologne Women nie ominie rowerowej stolicy Polski, no i jak informuje prezydent Paweł Maj, Puławy pojawią się na trasie tego finałowego odcinka w ostatnim dniu rywalizacji, czyli 26 lipca, no i wtedy będzie można kibicować zawodniczkom, które będą jechały w kierunku Lublina na tym ostatnim etapie zmagań. Zresztą do tematu jeszcze przejeżdżającego Tour de Pologne przez Puławy i przez nasz region będziemy z pewnością wracać.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Nasze piątkowe popołudniowe spotkanie powoli dobiega końca. Ja się kłaniam, pozdrawiam, ściskam i pryskam jak zwykle. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Już za chwilę godzina 17 i najnowsze wiadomości w Radiu Impuls. A my słyszymy się jeszcze w sobotnich zapowiedziach weekendowych wydarzeń w regionie.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
8: Piątek, 15 maja i 17 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości.
9: Policjanci z Mazowsza ujawnili w jednym z gospodarstw szereg nielegalnych działań. Od produkcji alkoholu bez zezwolenia, po posiadanie amunicji i nielegalnie pozyskaną zwierzynę. Podczas kontroli na terenie powiatu kozienickiego funkcjonariusze zatrzymali 68-letniego mężczyznę. W jego pojeździe znaleziono alkohol własnej produkcji, a podczas przeszukania posesji również aparaturę do destylacji zacier oraz gotowy trunek. Na miejscu zabezpieczono także amunicję przechowywaną niezgodnie z przepisami oraz mięso dzika pozyskanego w sposób nielegalny. Sprawą zajmują się policjanci, a postępowanie ma charakter rozwojowy. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi w Lublinie kolejny etap prac poszukiwawczych na Górkach Czechowskich. To już 8. odsłona działań mających na celu odnalezienie ofiar niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN działa w ramach śledztwa dotyczącego zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Prace w tym miejscu rozpoczęły się w 2022 roku po odnalezieniu w rejonie placu zabaw fragmentów ludzkich szczątków. W kolejnych etapach badań odkryto 5 zbiorowych mogił, w których spoczywały szczątki ponad 60 osób. Obecne działania prowadzone są w głównym wąwozie Górek Czechowskich w pobliżu wcześniej badanych terenów. Poszukiwania mają potrwać około 3 tygodni. Coraz więcej osób szuka sposobów na spędzanie wolnego czasu w towarzystwie i z dala od ekranów. W Puławach już wkrótce będzie ku temu okazja. W Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się spotkanie dla miłośników gier planszowych. Wydarzenie zaplanowano na 16 maja i skierowane jest zarówno do doświadczonych graczy, jak i początkujących. O szczegółach mówi Cezary Krzyżanowski, jeden z organizatorów wydarzenia.
10: Już w tę sobotę powraca Dzień Gier Planszowych. Od godziny 12 do 20 będzie dostępna wypożyczalnia, sklep i będą organizowane pokazy w takie tytuły jak Eltfall Chronicles i Nosacze. Jeśli nie znacie zasad jakiegoś tytułu, my chętnie wytłumaczymy. Impreza jest bezpłatna i odbywać się będzie w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Sieroszewskiego 4 w Puławach. Serdecznie zapraszamy.
9: Tego samego dnia w Karczmiskach zaplanowano spotkanie dla miłośników szachów. W Gminnej Bibliotece i Domu Kultury odbędzie się otwarte granie przy szachownicach, które będzie okazją do rywalizacji oraz wspólnego spędzenia czasu wśród pasjonatów tej gry.
11: Witam słuchacze Radia Impuls. Nazywam się Robert Błaziak i jestem instruktorem szachowym. Już jutro kolejny turniej Karczmiskiej Ligi Szachowej. To przedostatnie zawody w tym sezonie. Finał zaplanowany jest na czerwiec. Wszystkich chętnych zapraszamy w tę sobotę, 16 maja, do Gminnej Biblioteki Domu Kultury w Karczmińskach. Zaczynamy jak zwykle o godzinie 15.
9: Tym kończymy przegląd informacji z regionu. Teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata.
12: Rząd zapowiada dodatkowe pieniądze dla Straży Granicznej i Policji.
13: Jest to tak zwany plan B, czyli odpowiedź na zawetowaną przez prezydenta ustawę o SAFE, czyli unijnej pożyczce na zbrojenie.
12: Ten plan B zaprezentowano w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Tam jest Michał Dobrołowicz.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Na czym polega propozycja rządu?
14: To jest zmiana rozporządzenia, która pozwoli inaczej niż do tej pory zarządzać budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej, tak aby te pieniądze służyły nie tylko wojsku, lecz także właśnie policji czy Straży Granicznej, czyli tak zwanym pozamilitarnym sposobom zwiększania bezpieczeństwa. Tak to tłumaczy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Czyli budżet MON-u w tym momencie poszerza się, powiększa się o 17 miliardów złotych. Mogliśmy to robić z pieniędzy europejskich? Pan prezydent, PiS i Konfederacja nie chcieli. chcieli, ale my nie zostawimy bezpieczeństwa bez opieki.
14: To nowe rozporządzenie ma być gotowe w ciągu tygodnia i przed chwilą tutaj zielone światło dla tego rozwiązania dał minister finansów. Wśród przykładów, na co wydane mają być te pieniądze, pojawiły się m.in. śmigłowce dla Straży Granicznej. Warszawa, Michał Dobrowowicz.
13: Wojsko Polskie pierwszy raz świętuje Dzień Rodziny Wojskowej.
12: To okazja, by docenić tych, którzy wspierają żołnierzy w codziennej służbie.
4: W każdym garnizonie dowódca garnizonu, mając na uwadze ideę tego święta, w formule u siebie dostępnej, możliwej i przyjętej, będzie organizował obchody tego dnia, czyli spotkanie rodzin wojskowych, ich integrację, umacnianie więzi, ale też, co ważne, oddanie należytej czci, wdzięczności tym rodzinom, które dzień w dzień stoją za żołnierzem Wojska Polskiego.
13: Podkreśla Magdalena Fabisiak z Ministerstwa Obrony Narodowej.
12: Robert Lewandowski jest o krok od opuszczenia FC Barcelony.
13: Hiszpańskie media informują, że 37-letnim napastnikiem interesują się kluby z Arabii Saudyjskiej, Al-Hilal oraz Al-Nasr, gdzie gra Cristiano Ronaldo.
8: Nie mam niestety dobrych informacji pogodowych na weekend. W Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie po prostu parasol się przyda, bo będzie padać i w sobotę, i w niedzielę. W sobotę nawet chwilami intensywnie, w niedzielę to już będą opady przelotne. Do tego jeszcze dzisiaj niewykluczone są lokalne burze. Na termometrach też no nie za dużo. Jutro maksymalnie 15 stopni, w niedzielę 17, ale od poniedziałku ma być lepiej i tego się trzymajmy. To już jest taki moment tygodnia, kiedy powinniśmy być z siebie bardzo zadowoleni. Weekend stoi przed nami otworem. Dotrwaliśmy. Może jak słyszeliśmy przed momentem, nie będzie to weekend idealny pod względem pogodowym, ale w końcu to weekend, więc i tak jest dobrze.
16: Radio Impuls.
8: A my dobrze zaczynamy dzisiejszą rozgrzewkę tanecznego radia. Rick Astley na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Ja może przypomnę, że to jest piątek 15 maja. Ruszamy, bo sporo fajnej muzyki przed nami. Dużo dzisiaj nowości.

0: To są charakterystyczne dźwięki od grupy Electric Light Orchestra. Te ich melodie, te instrumenty robią tutaj świetną robotę. Spora muzyczna robota to szykuje się w ten weekend na Eurowizji. O tym festiwalu na pewno dzisiaj wspomnę, bo są nowe typowania i tak dalej. Będzie kapela ze swoją własną monetą i podgrzewanie atmosfery przed polskim koncertem zespołu Metallica. Ten koncert w przyszłym tygodniu. Polecamy się także i muzycznie, albo przede wszystkim muzycznie. Dua Lipa za chwilę będzie Levitating.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk@puławy.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zokaria i Andy Dust z Polski w piątkowe późne popołudnie. Skoro już jesteśmy na tym etapie tygodnia, to trzeba zajrzeć, gdzie, kiedy i jakie emocje sportowe na nas czekają. PGE Ekstraliga Żużlowa już nas przyzwyczaiła, że startuje w piątek o godzinie 18. Wtedy to GKM Grudziądz pojedzie z Włókniarzem Częstochowa, o 20:30 Stal Gorzów podejmie Zatopa Lubas. W sobotę wolne, a w niedzielę kolejne dwa spotkania: Unia Leszno, Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław, Press Toruń. Ciekawie się to zapowiada, ale akurat w ten weekend przez prognozy pogody to może się okazać, że jedyne co na takim spotkaniu będzie ciekawe, to catering na stadionie. Chociaż oby nie. Sportowych emocji w ten weekend u nas naprawdę sporo.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mam nadzieję, że większość z nas jednak nie będzie musiała wstawać w weekend wcześnie rano. Early in the morning i Chris Cross Amsterdam. I mówi to ktoś, kto jutro musi wstać o 2 w nocy, żeby zdążyć na pociąg. Za chwilę 18 będą wiadomości i prognoza pogody. Po 18 Eurowizja i jeszcze trochę sportu. Na weekend bądźcie blisko.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hot grill.
4: Arilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: To nie może być przypadek.
18: Nie! To Kaufland Card Extra!
19: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, a to jest dobra pora, by posłuchać najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
21: Nie żyje 21-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo dwóch osób w czasie strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku.
22: Policja przekazała, że mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji służb. Beniamin Kubiak-Piłat, co jeszcze ustaliłeś, Beniaminie?
23: Policjanci interweniowali po otrzymaniu informacji o obcym dla miejscowych mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Miało to miejsce na terenie jednej z miejscowości w powiecie gostyńskim w Wielkopolsce. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna odebrał sobie życie przy użyciu broni palnej. Przekazała pod komisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, doszło w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Przez 3 dni trwała obława za 21-letnim sprawcą. Śledczy nie przekazują więcej szczegółów. Sprawą zajmuje się prokuratura.
22: Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, oświadczył Wołodymyr Zełenski.
21: Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zna szczegóły rozmów prowadzonych na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Kolizja trzech samochodów osobowych na krajowej jedynce między Bielskim, Białą i Tychami.
22: W pobliżu Pszczyny zablokowany jest pas jezdni w stronę Tychów. Korek ma około 3 kilometrów. Prosto z głośnej światowej imprezy Katarzyna Cebechowska-Szuchta.
21: Kasiu, opowiedz na początek o walczących o Złotą Palmę historiach równoległych.
24: Ten film irańskiego reżysera Asghara Farhadiego inspirowany jest 6. odcinkiem Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Główną bohaterką jest podglądająca sąsiadów pisarka, która odkrywa rzekomy trójkąt miłosny między braćmi a tajemniczą kobietą. Pisarka gra ikona francuskiego kina Isabelle Huppert.
25: We are surrounded in a world of images.
24: Jesteśmy otoczeni światem obrazów, nie tylko kinem, ale także mediami społecznościowymi, telefonami komórkowymi, wszystkim innym. I myślę, że ten film naprawdę trafnie ukazuje tę nową perspektywę, mówiła aktorka Tove Khan. Isabelle Huppert gra pisarkę, to jest film ze specjalnym udziałem Catherine Deneuve w roli jej agentki. Czekamy na datę polskiej premiery tego filmu. A dziś wieczorem na festiwalu w Cannes dwie pozakonkursowe premiery, debiut reżyserski Johna Travolty, a także dokument John Lennon Last Interview Stevena Soderbergha z nagraniami wywiadu, którego Lennon udzielił 8 grudnia 1980 roku na kilka godzin przed śmiercią. Festiwal w Cannes potrwa do przyszłej soboty.
0: Sobota pod znakiem deszczu w Puławach i w całym naszym regionie. Niedziela poniekąd też, ale to już mogą być opady zanikające. W poniedziałek to już bez opadów i nawet słońce do nas zajrzy. No ale poniedziałek to już po weekendzie. Co do temperatury, no to jeszcze nieźle, bo 15 stopni w sobotę, w niedzielę 17 stopni. Czemu powiedziałem jeszcze? Początek przyszłego tygodnia nawet cieplejszy, bo 18 stopni, a w połowie przyszłego tygodnia nawet powyżej 20. Tak mówią najnowsze doniesienia od synoptyków, te dotyczące prognozy długoterminowej. Czytam właśnie, że 15 maja to jest święto polskiej muzyki i plastyki. Jakby to połączyć i emocje z piosenek przelewać od razu na płótno, to może wyjść z tego niezła abstrakcja. Meduza na początek tej godziny, a później Madonna i Pharrell Williams. Łukasz Jakubczyk, cześć panowie.
1: Radio Impuls.

0: Kylie Minogue w piątkowym wydaniu rozgrzewki Tanecznego Radia. Pani Kylie szykuje się powoli do jubileuszowej trasy koncertowej. Miejmy nadzieję, że nie zapomni o Polsce. A nasi rodacy rozsiani po całym świecie niech pamiętają, że w ten weekend dzięki ich głosom możemy wygrać Eurowizję. Tak, wiem, co sobie teraz o mnie myślicie, bajkopisarz, ale mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, że kiedyś do tego dojdzie. Alicja Szemplińska piosenkę Prey zaśpiewa jutro jako 18, czyli w drugiej części wiedeńskiego widowiska. Imprezę zacznie Dania, a skończy Austria. Czy te miejsca mają jakieś znaczenie? Według tych, co roku typują zwycięzców, tak, miejsce 18 jest tak umiarkowanie optymistyczne, ale mogło być gorzej. Ja tylko dodam, że paręnaście lat temu z miejsca 18 ten festiwal wygrała Dania, czyli się da. Trzymajmy kciuki za Alicję Szemplińską. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Mons Zermelov i jego zwycięska propozycja z Eurowizji, single Hero. Samy dzisiaj po 20 będziemy się rozgrzewać przed weekendem. Co ja mówię, już będziemy ten weekend otwierać. Najpierw nowości, które być może będą towarzyszyć nami w trakcie lata 2026. Później trochę Eurodisco. Sprawdzimy też, co teraz jest na topie. No i będą też sety. Polecamy się na całą resztę piątku z Tanecznym Radiem.

0: Mam już z kim.
1: Pamiętniki Doda w programie Po godzinach. Jest szansa, że po tym weekendzie w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie będzie co wpisać do swoich pamiętników. Może poznamy mistrza, może już większość pucharowiczów, a i Spadkowicz już może się wyłonić. Najciekawszy mecz to chyba w sobotę, bo walcząca jeszcze o udział w europejskich pucharach Wisła Płock, siódma w tabeli, powalczy z trzecim Górnikiem Zabrze, który z racji wygrania Pucharu Polski ma już pewny start w tych rozgrywkach. Ciekawie to wygląda. Ten mecz jutro o godzinie 17:30, a dzisiaj pierwsze spotkanie już się zaczęło. Zagłębie Lubin gra z Pogonią Szczecin. Kto lubi piłkarskie emocje, ten w ten weekend, deszczowy weekend, nie będzie miał okazji do nudy. Trzymajcie kciuki za swoich faworytów.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black w rozgrzewce tanecznego radia. Za chwilę 19 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 moneta, taka dotycząca legendarnego zespołu, więc kiedyś będzie pewnie bardzo cenna. Bądźcie z nami, będzie też o koncercie Metaliki w Polsce.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest już 19, a to jest dobra pora, by sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie. Posłuchajmy wiadomości.
5: Dowódca amerykańskich sił lądowych twierdzi, że anulowano wysłanie brygady pancernej do Polski, bo otrzymał instrukcję redukcji sił w Europie.
6: Generał Christopher Lanif podkreślił, że w tej sytuacji ta decyzja o wstrzymaniu rotacji wydawała się najbardziej sensowną.
5: Słowa te padły w Izbie Reprezentantów podczas wysłuchania na temat budżetu amerykańskich sił lądowych, gdy politycy zapytali o ostatnie decyzje Pentagonu.
6: Paweł Żuchowski, co dokładnie powiedział generał?
7: My, szef dowództwa bojowego generał Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nimi ściśle konsultując i uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grynkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, dodał. Ta odpowiedź jest dość zaskakująca, bo Polska nie była na liście redukcji obecności wojskowej. Kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney wyraził natychmiast zdziwienie. Wskazał, że Polska to sojusznik, który wydaje prawie 5% PKB na zbrojenie. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec, przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, podkreślił.
5: Wyjaśnijmy, wymiana amerykańskich brygad w Polsce odbywa się co 9 miesięcy.
6: Na konferencji prasowej dziennikarze pytali więc ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, co stanie się, jeśli brygada aktualnie stacjonująca w naszym kraju wyjedzie, a nowa nie przyjedzie.
8: Polska na pewno nie straci, myślę, że może zyskać nierotacyjną, a trwałą obecność. Mamy najsilniejszą deklarację możliwą daną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec prezydenta Rzeczpospolitej.
5: Oświadczył minister Kosiniak-Kamysz.
6: Problem w tym, że prezydent Donald Trump często zmienia zdanie. Turystyczne atrakcje Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie zostały objęte niedawnym pożarem i można z nich korzystać, zapewniają leśnicy.
5: Mieszkańcy tych okolic liczą na to, że ten sygnał dotrze do turystów, bo są ważni dla lokalnej gospodarki.
6: Nie zniechęciliśmy się, bo nie ma powodu, mówią turyści.
9: Jak usłyszeliśmy o tym pożarze, no trzeba przyjechać, nawet wesprzeć tutejszych, przejść, zapłacić te parę złotych, żeby jakoś tam im pomóc.
10: No pewnie, że jest co zwiedzać. Ja będę tutaj zawsze przyjeżdżać. Wydaje mi się, że ile razy bym tu nie przyjechała, to odkryję coś nowego.
11: Zielono, miło, spokojnie.
12: Ładne widoki są, podoba mi się bardzo.
9: To natura, ptaki, śpiew, cisza, spokój, no czegoś jest więcej.
6: Jak to czego?
5: Urlopu? Mhm.
0: Bardzo deszczowa sobota i umiarkowanie deszczowa niedziela. Tak to wygląda, jeśli chodzi o prognozę pogody dla Puław i regionu na najbliższe dni. W poniedziałek już bez deszczu nawet słońce ma się pojawiać, a od wtorku to dużo lepiej. W połowie przyszłego tygodnia jest szansa, że na termometrach nawet powyżej 20 stopni. Na razie ciężko w to uwierzyć, ale no tak ma być, także trzymajmy za to kciuki. 15 maja, 20 lat temu, poznaliśmy team Pawła Janasa na piłkarski mundial w Niemczech. Jak zawsze były nadzieje, a później, prawie jak zawsze, po 3 meczach trzeba było jechać do domu. Na szczęście było blisko. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Teraz Maroon 5 i Christina Aguilera. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: The KLF i Tommy Wynette na naszej antenie. Co w świecie muzyki? Dźwięki brzęczącej monety. Grupa Pink Floyd doczekała się takiego okolicznościowego upamiętnienia. Brytyjska mennica naprawdę się postarała, bo to wygląda pięknie i to nawet licząc te najtańsze monety. Najtańsza to 90 zł, czyli nie jest źle, ale najdroższa, taka pozłacana, to wydatek rzędu 26 tysięcy złotych. Także jeśli jesteście fanami Pink Floydów, mieliście w planach zakup samochodu albo, nie wiem, wyjazd na wakacje, to już wiadomo, co wygra. Tylko jak to później wytłumaczyć rodzinie, że nie będzie w tym roku wygrzewania się w tropikach? Powodzenia w przekonywaniu, że moneta jest od tego ważniejsza.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Life is life.
1: Ogniskowe dźwięki od ekipy Opus. No w ten weekend trzeba uważać, żeby nam pogoda tego ogniska nie zgasiła. A my po 20 będziemy rozpalać ten weekend tanecznym radiem. To już naprawdę blisko. Nowości, sety i dobra zabawa przy muzyce. Polecamy się. Za chwilę też jeden ze swoich największych hitów zaprezentuje Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now.
2: Radio Impuls.

0: Goombay Dance Band, a teraz inny band, Metallica, jeździ po Europie ze swoją muzyką. U nas będą we wtorek, 19 maja, w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Co się będzie działo na scenie? A kto to wie? W trakcie koncertu w Bukareszcie zaprosili na scenę młodego chłopaka, ale nie po to, żeby śpiewać, a po to, by wybić intro kawałka Kill 'Em All. Przy okazji znowu pobili frekwencyjny rekord obiektu. Czekamy na nich w Polsce. Ciekawe, co u nas wymyślą. To jest zespół Metallica. Tu się można spodziewać wszystkiego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Pet Shop Boys na koniec rozgrzewki Tanecznego Radia. Za chwilę 20, później wiadomości, a później prognoza pogody, a tuż po nich Taneczne Radio. No to żeby nie przedłużać, to tylko uprzedzę, że warto nas słuchać bardzo głośno. Polecamy się po 20.
1: Radio Impuls.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Już za moment zaczynamy Taneczne Radio, ale wcześniej posłuchajmy wiadomości. Na zegarach 20.
4: Warszawska prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o pobicie na Moście Świętokrzyskim nastolatków z Ukrainy.
5: Jeden z zaatakowanych musiał być hospitalizowany. W związku z tą sprawą policja zatrzymała 5 osób.
4: To Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Do aresztu trafili dwaj najstarsi. Pozostali zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich.
5: Bożena Borowiec złożyła ślubowanie w Sejmie. To od dziś nowa posłanka Lewicy. Objęła mandat po tragicznie zmarłym w zeszłym miesiącu Łukaszu Litewce.
4: Przyznała, że to dla niej trudne dzień, bo nie wyobrażała sobie, że obejmie mandat w takich okolicznościach.
6: Znałam Łukasza, bardzo szanowałam jego działalność. Jak byłam na pogrzebie Łukasza, jeden z jego przyjaciół powiedział, że bardzo ważna była dla Łukasza ustawa łańcuchowa i że dobrze by było, żeby jak najszybciej ta ustawa została podjęta. I też między innymi z tego powodu ja bardzo szybko dopełniłam formalności.
5: Dziś Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
4: Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt.
5: Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Zimni ogrodnicy już w komplecie.
5: A dziś dołączyła do nich zimna Zośka, więc działkowcy w kolejnych dniach nie spodziewają się już przymrozków i biorą się za sadzenie warzyw.
4: Na stoiskach z sadzonkami panuje dzisiaj spory ruch.
7: Dynie, cukinie, bakłażany.
8: Dużo.
7: Co tam się zmieści?
8: Zimna Zośka, już można.
7: Już można.
9: Jeszcze czekam, jeszcze dzień, dwa na pewno.
7: Ma być ciepło po Zośce.
10: Po zimnej Zośce już powinno być wszystko w porządku.
8: Cóż pan będzie sadził?
10: Sałata, por, cebula cukrowa.
5: Usłyszał na targowisku przy Ruskiej w Lublinie Dominik Smaga.
3: Odświeżam te doniesienia pogodowe z nadzieją, że coś się zmieni. No ale jutro raczej nic się nie zmieni. Jutro dużo chmury, przelotne opady deszczu. Chwilami mogą być intensywne i 15 stopni maksymalnie. W niedzielę cieplej, bo 17 stopni. I nawet niewielkie szanse na słońce. Może niekoniecznie na przejaśnienia późnym wieczorem. Tak, słońce ma do nas dotrzeć dopiero w poniedziałek, a od wtorku i cieplej, i tego słońca całkiem sporo nad Puławami i regionem. No i już, to jest ten moment, kiedy tak oficjalnie zaczynamy weekend z Tanecznym Radiem. Kto dzisiaj na start? Specjalista od dobrego początku każdej imprezy. Calvin Harris, Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Zapraszam na 2 godziny fajnych brzmień. Cześć!

0: wojna stała.
1: To nie jest tak, że chwilę go nie ma, że jest w związku z tym na wakacjach i nic nie robi. Purple Disco Machine to jest kopalnia hitów, a że zbliża się sezon letni i wakacyjny, to na pewno przygotował dla nas masę dobrej muzyki. Tak jak na przykład ta piosenka sprzed momentu, trochę w stylu Daft Punk. Disco Sherry w Tanecznym Radiu. A za chwilę kolejna nowość, tym razem od Jazzy, a później jeden z moich faworytów na lato 2026, Just the Way You Are, w nowym wydaniu od Milki i Davida Getty. Taneczne

0: Dub Dogs w Tanecznym Radio. How does it feel? Kolejna piosenka, która ma ledwie 2 minuty, ale można sobie zapętlać, bo ten motyw muzyczny jest w niej bardzo spójny i na pewno się szybko nie znudzi. Za chwilę szok, prawie 3-minutowa piosenka. Fajnie wpada w ucho. Jak dobrze pamiętam, to chyba tydzień temu premierowo zagrałem ją w Tanecznym Radio i zebrała sporo pozytywnych ocen i recenzji. Sorry Papi, Topic i Becky G u nas już za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Summer Again, Kim K w piątkowym tanecznym radio. Fajnie i szybko wpadający w ucho motyw muzyczny. Będziemy do niego wracać co jakiś czas. A teraz coś nowego w stylu tych najlepszych wakacyjnych numerów ostatnich lat. Może to oni w tym roku będą rządzić w naszych głośnikach. Kto wie? Dance Palace, Let You Go Go w tanecznym radio.
1: Radio Impulse.

0: Vintage House, czyli gatunek muzyczny, który szybko wkracza na rynek muzyczny, to Yearbox z singlem Graceland. A na tym rynku od dawna jest już trend przerabiania hitów sprzed lat. No to za chwilę Tiamo w nieco odświeżonej wersji, a później coś z klasyki Eurodisco. Pamiętacie pewnie numer The Colors of My Dreams od BG The Prince of Rap. Będzie okazja, by sobie przypomnieć w Tanecznym Radiu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
3: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5+5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
7: Jest już 21. Obiecuję, że za moment wracamy do tanecznego radia, ale teraz posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata.
8: Decyzja o wstrzymaniu przerzutu Brygady Pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach. Część oddziału była już w Polsce lub w drodze, oświadczył w Kongresie Stanów Zjednoczonych dowódca sił lądowych.
9: Generał Christopher Laniff przyznał, że nie wie, czy Polska była informowana o planach wstrzymania przerzutu. Kongresmen republikanów Don Bacon ocenił to jako policzek wymierzony w Polsce.
8: Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję, lepsze wyjaśnienie.
9: Ocenił kongresmen Don Bacon, emerytowany generał amerykańskich sił lądowych.
8: Nie ma zgody na organizację koncertów w Łazienkach Królewskich i w Parku Agrykola.
9: Takie oświadczenie wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.
8: Organizator cyklu Let's Make Them Care zgłosił 3 lokalizacje koncertów. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienki Królewskie i Park Agrykola.
9: To pokłosie skandalu związanego z organizacją koncertu techno dla kilku tysięcy osób w wilanowskim muzeum.
8: Magdalena Kreinder. Witamy serdecznie, Magdaleno. Żadna instytucja nie zwracała się do mazowieckiego konserwatora w tej sprawie, prawda?
10: Nie było ustalonych dat tych koncertów. Miasto nie otrzymało też od organizatora zgłoszenia zamiaru zorganizowania imprezy masowej. Łazienki Królewskie potwierdziły, że na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego nie są planowane i nie odbędą się koncerty w ramach tego cyklu, a miasto po kontrowersyjnym koncercie w Wilanowskim Muzeum wycofało swój patronat nad cyklem. Powołany od dziś na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie zapewnia, że podobnych imprez w tym miejscu nie będzie.
11: Wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort i zostali urażeni tym, że w takim miejscu odbyła się tego typu impreza.
10: Mówi Piotr Gurajec. Po całonocnym koncercie w Wilanowie trwa odbudowa trawnika, a wolontariusze sprawdzają gniazda i dziuple ptaków, żeby ocenić, jak całonocny hałas wpłynął na kondycję zwierząt.
9: Jutro w Turynie początek wielkich siatkarskich emocji.
8: Rozegrany zostanie turniej finałowy Ligi Mistrzów. Zagrają w nim 2 polskie zespoły. Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa.
9: Wojciech Marczyk.
12: Fani polskich zespołów zjeżdżają się już tutaj do Turynu. W Inalpi Arenie trwa teraz trening siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy jutro wieczorem zagrają z Ziratem Ankara, którego zawodnikiem jest reprezentant Polski, Tomasz Fornal.
13: Na pewno fajnie będzie zobaczyć Tomka po drugiej stronie siatki. Wymieniliśmy jakieś pierwsze uszczypliwości.
12: Mówił libero zespołu z Zawiercia Jakub Popiwczak. Jutro o 17:00 mecz projektu z włoską Perugią, której graczem jest Kamil Semeniuk.
7: Jeśli ktoś kupił sobie nowy parasol i chciałby go przetestować, to proszę bardzo, jutro będzie można testować i to w każdej konfiguracji, bo lać będzie niemal przez cały dzień. Na termometrach w Puławach jutro 15 stopni, w niedzielę 17 i też jeszcze popada, nie będzie już padać w poniedziałek. 15 maja, pogodowo jak słyszeliśmy, będzie tak sobie, więc może to jest dobry weekend, by się skupić na muzyce. Polecamy się, oczywiście, że tak. Alex Warren na początek tej godziny z piątkowym tanecznym radiem, a później Alex Gaudino z Shiną i ich energetyczne Watch Out. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Sety w tej godzinie też się pojawią. Damy radę.

0: Są takie piosenki, które nie tekstem, a samą melodią informują nas, że jest weekend albo że ten weekend jest już bardzo blisko. Myślę, że tak jest z piosenką Gloria w tym wydaniu. Agatino Romero i Umberto Tozzi w Tanecznym Radiu. No to przed nami teraz numer, który spowoduje, że poczujemy je już weekend. To Die For od Toflo i Jax Jonesa w Tanecznym Radiu. Dajmy głośniej radio.
1: Radio Impuls.

0: Jeden z takich klasycznych motywów muzyki Eurodisco. Jak myślę o tej muzyce, to mam w uszach właśnie takie dźwięki jak te sprzed momentu. Dreams Will Come Alive od Two Brothers on the Fourth Floor. A za chwilę pierwszy dzisiejszy set. Na start Safri Duo i Velil w fajnym remiksie Elele, a później Have You Ever Seen The Rain Roda Stewarta w nieco podkręconej wersji. Polecamy się.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Takiej wersji Everything I Do od Anne Winsborne to jeszcze nie słyszałem. To jej największy hit jak dotąd. Zawsze mówię jak dotąd, bo nigdy nie wiadomo, czym nas zaskoczy muzyczny świat. Florida zrobił to naście lat temu singlem Good Feeling. W numerze są wstawki z jednego z hitów Etty James, a do tego można tam usłyszeć motyw muzyczny od Avicii'ego, który był jednym z producentów tego numeru. No to zagram za moment w tanecznym radiu, a jeszcze jedno, pamiętam, że w teledysku przez pół sekundy, może trochę dłużej, można było zobaczyć Snoop Dogga. Taką sobie zabawę wymyślili.
1: Taneczne Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Deszczowa sobota przed nami w Puławach i w całym regionie. W niedzielę jeszcze jakieś słabe opady nie są wykluczone, ale też są szanse na delikatne przejaśnienia. Więcej przejaśnień w poniedziałek. Co do temperatury, to nie jest źle, bo jutro 15 stopni, w niedzielę 17. Kończymy taneczne radio w piątkowy wieczór, ale nasze weekendowe playlisty są do waszej dyspozycji. Polecamy się, a ja dziękuję za dziś i za ten tydzień. Łukasz Jakubczyk, miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.
1: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Słuchasz Radia Impuls.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wszystkich o poranku z uśmiechem wita Strefa Zero.